0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: rapem, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł

Jadę nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: już zaraz zapinam.
1: Co? Bo nie słyszę, przepraszam.
0: No już, chwila, no chłopie, jak grasz taką muzę, to się nie dziw.
1: Och, rozumiem. Wy też zapnijcie pasy, bo podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. I to jest naprawdę super, bo razem możemy wszystko. Siema, Adi z tej strony, ja na was poczekam jak coś. Do zoo!
2: Autopromocja. Reklama. Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji? Stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
3: Renault. Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
2: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
7: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: W dzisiejszej audycji chciałoby się powiedzieć, że opowiemy historię jednego budynku, ale tak naprawdę cały ten odcinek poświęcimy tłumaczeniu tego, że Central to tak naprawdę nie jeden budynek, a trzy różne obiekty, które widujecie na co dzień i pewnie nawet nie macie pojęcia, że są ze sobą połączone. Za mikrofonem Weronika Kobus, moim gościem będzie autor cyklu Archihub i pracownik Biblioteki Secesja poświęconej tematowi architektury.
2: Ciekawostki o Łodzi.
5: Wybierzemy się w dzisiejszej audycji na wycieczkę, bardzo niedaleką, bo siedzimy sobie wygodnie w studiu przy Sienkiewicza 70/72. Wybierzemy się dosłownie parę numerów dalej, już nie po Sienkiewicza, bo po Piłsudskiego, w stronę Centralu. Budynków kilku tak naprawdę, do czego dojdziemy w czasie. Moim gościem jest Witold Szwedkowski, miło mi cię gościć.
8: Cześć, witam serdecznie z naszych słuchaczy.
5: To, co wszyscy mają na myśli, myśląc Central, to nie jest cała historia, bo musimy jeszcze powiedzieć o biurowcu, który obecnie straszy, chociaż ma swój pewien szorstki urok, i o Centralu 2, który znajduje się po drugiej stronie ulicy, tak po skosie od pierwszego Centralu, chociaż powstał już dużo, dużo później.
8: Tak, w latach 80. Ten Central, który my kojarzymy z tą parą, ktoś tak pospiesznie rozbiera i ubiera, co, jeśli ktoś pamięta oryginalny neon, no to został oddany do użytku w 72 roku. I jak słyszymy Central, to widzimy dom towarowy. Mhm. Wielopoziomowy, tam z podziemiami, z ruchomymi schodami, które były też jednymi z pierwszych ruchomych schodów w Łodzi. Ale wydaje mi się, że te obiekty pozostałe też są warte uwagi.
5: To zacznijmy sobie może od tego domu towarowego, bo w czasie, kiedy on powstawał, to był naprawdę wyjątkowy dom towarowy. To było takie miejsce, do którego się przyjeżdżało, jeżdżąc do Łodzi na zakupy, bo tam było mnóstwo rzeczy, których nie było w większości sklepów w tamtych czasach.
8: Nawet bym zaryzykował powiedzenie, że były tam towary, których nie było w ogóle w krajach RWPG zbyt licznie, a w Centralu się znajdowały. Bo dzięki dyrektorowi, który tam przez wiele, wiele lat, aż chyba do 1988 roku prowadził dom handlowy Central, to pojawiały się tam towary z Węgier, z Związku Radzieckiego, z NRD. Generalnie wszędzie tam, gdzie jakoś z jakiegoś typu produktów słynęły te kraje, no to do Centralu było sprowadzane. Podobno w pierwszym okresie po otwarciu Centralu to on był dostępny tylko dla osób, które legitymowały się legitymacją partyjną lub też miały jakieś inne względy. Ale potem był to sklep ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców. No i słynął tak z tego, jak mówisz.
5: Teraz wydaje mi się, że kojarzy się trochę bardziej z modą? Czy od początku był to dom towarowy nastawiony jakoś na modę?
8: Nie. Jak pamiętam, bo ja odwiedzałem Central będąc dzieckiem i też w czasach, kiedy przechodził taką, w ogóle nasz kraj przechodził transformację i sam Central przechodził transformację. Tam był punkt, gdzie można było nagrywać sobie, robić kopie albumów muzycznych wydawanych na kasetach. Tam była elektronika z Chin. Tam były, no, przeróżne towary, ale ja wciąż kojarzę Central przede wszystkim ze sklepem spożywczym w części przyziemnej, w części przyziemia i z artykułami gospodarstwa domowego. Jednak to jest dla mnie... Było, jest i mam nadzieję, że takie miejsce prowadzone przez spółdzielców z zespołem, no, pozostanie.
5: Ta rozbierająca się para i ubierająca, o której wspomniałeś, to jest rekonstrukcja neonu. To już nie jest ten prawdziwy neon, który część słuchaczy może pamiętać. Ja muszę się przyznać, że nie pamiętam. Widziałam dopiero te rekonstrukcje. To ostatnio też w Łodzi się zrobiła moda na rekonstrukcję neonów, które już wcale nie są neonami, tylko jakimiś zwykłymi LEDami.
8: No niestety. Natomiast chyba przegapiliśmy moment, w którym moglibyśmy neony zachować, jakoś konserwować na tych podkładach literowych, które oryginalnych, które są, bo są, jest technologia, która pozwala nam nawet dalej w szklanych rurkach odpowiedni gaz wprowadzać. No, jakby technika jest znana i nie musi być zastępowana LEDami, natomiast myśmy przegapili, poznikało mnóstwo neonów. Również ten neon, który widniał na zwieńczeniu biurowca Centralu, czyli tam przy Piotrkowskiej 165, 169.
5: Właśnie wydaje mi się, że chciałeś o tym biurowcu porozmawiać. Do niedawna jeszcze był przykryty całkowicie jakąś wielką, paskudną reklamą, która chyba też parę lat temu już zginęła, ale okazało się, że pod spodem są powybijane szyby, graffiti i ten budynek, mimo że mógłby naprawdę przyciągać uwagę, raczej jest jednym z większych straszaków w centrum Łodzi teraz.
8: Niestety tak, ale chyba głównie przez stan, do jakiego został doprowadzony przez wiele, wiele lat nieużywania go i niekonserwowania. Dużą nadzieją napawa mnie projekt autorstwa studia Reform Architekci i pana Marcina Tomaszewskiego, który postanowił zaadaptować te 13 kondygnacji po jakieś tam 280 metrów na każdą kondygnację do celów apartamentowca. Oczywiście konserwator zabytków może mieć pewne wątpliwości, bo zmieniony został kształt okien, prześwit między tymi pasami płukanego surowego betonu. Też trochę inaczej się teraz prezentuje w tym projekcie, ale jest to mimo wszystko śmiała próba zachowania tego cennego obiektu brutalistycznego, bo styl, w jakim został zbudowany Central, zarówno dom handlowy, jak i biurowiec, to jest styl brutalistyczny. Jeden z pierwszych przykładów realizacji stylu brutalistycznego w Łodzi.
5: To już chyba dopiero niedawno minęło tyle lat, że zaczynamy na te brutalistyczne budynki patrzeć z większą łaskawością, bo gdzieś jednak jeszcze niedawno patrzyliśmy raczej z niesmakiem na tego typu budynki, a warto znaleźć w tym jakąś ciekawą perspektywę.
8: Zgadza się. Czasem wystarczy pogrzebać w historii obiektu i przekonać się, że on wcale nie jest budowanym seryjnie, nie jest budowanym z wielkiej płyty, jest czymś wyjątkowym, jest czymś unikalnym, no bo choćby z tego względu, że projekt pochodzi z roku 58. Mhm. Mało kto kojarzy, że on aż tak głęboko w czasie jest, w kalendarzu gdzieś tam jest osadzony, że on tak dawno powstał projekt tego. My go kojarzymy z latami 70., kiedy został oddany do użytku, z 80., kiedy funkcjonował, no i z 90., kiedy podupadał, ale to jest projekt z 58. roku, czyli z czasów, kiedy właśnie przestała obowiązywać doktryna socrealistyczna i grono architektów, konstruktor podjęło się takiego bardzo śmiałego zadania, zbudować wysokościowiec, kiedy nie było jeszcze opracowanych technologii budowania tak wysokich budynków z żelbetu i przełamać ten obowiązujący w sumie przez kilkanaście lat od zakończenia wojny prymat socrealizmu. To nie byli łódzcy architekci, bo czy to Maciej Gintowt, czy Ewa i Maciej Krasińscy byli architektami bardziej z importu, ale Wacław Zalewski, który był konstruktorem, też powinien zostać tutaj wspomniany, że zrobił kawał roboty, bo budynek niekonserwowany trzyma się dalej, spełnia parametry techniczne pozwalające go adaptować do nowej funkcji. To nie jest straszydło, to nie jest szkieletor, który powinien zostać wyburzony. To jest nasze dziedzictwo, to jest coś, co jest elementem naszej historii. Nie możemy tego wymazać. Powinniśmy to w jakiś sposób przytulić, ukochać i dać temu nową szansę.
5: To może historia pozwoli uratować ten obiekt, bo myślę, że warto by się zastanowić. Nie jest to dość oczywiste. Do czego spółdzielni spożywców z POŁ-em był 13-piętrowy biurowiec?
8: No teraz jakąś pracę, którą kiedyś wykonywało kilka osób, może wykonywać jeden kalkulator, a może też i to, że było to jednak więcej było sklepów prowadzonych przez spółdzielnie spożywców. I to nie było tylko obsługa tego spółdzielczego domu handlowego Central, ale właściwie wszystkich sklepów spożywczych i gospodarstwa domowego, które były prowadzone przez spółem w Łodzi, a może nawet i w regionie, więc nam się teraz wydaje, że to była jakaś przesada, że zatrudnienie było nadreprezentowane w instytucjach, ale chyba jak spojrzymy na inne biurowce, które są w Łodzi, budowane w tamtych czasach, to nie świeciły pustkami, tam wszędzie pracowali ludzie.
5: To w takim razie zastanawia mnie też to, dlaczego ten Central 2 pojawił się w okolicy lat 80. Czy wtedy już ten pierwszy oryginalny Central chylił się ku upadkowi, czy jeszcze wtedy funkcjonował sobie całkiem nieźle?
8: Nie wiem. Ja pamiętam Central 2 już z lat 90. z tego, że został połączony z domami handlowymi w ogóle przy Piłsudskiego, w tej części Piłsudskiego, aż tam do Hermesu można było przejść ciągiem. Nie wiem, jaka była motywacja, bo rzeczywiście, tak jak sobie słyszymy, nie wiem, w relacjach osób funkcjonujących w latach 80. czy wspominających, to był raczej czas chylenia się gospodarki ku upadkowi i może były jakieś większe zamiary, ale w 90. latach Central 2 dobrze funkcjonował. Podobnie zresztą jak Central 1. Po prostu zmieniła się nieco struktura najemców. Część przestrzeni została wygospodarowana na pojedyncze boksy, na takie stoiska, które obsługiwała jedna osoba, będąca jednocześnie osobnym podmiotem gospodarczym. Zresztą Central 2 jeszcze ma coś takiego, co go odcina od tego pierwszego centralu, że został zbudowany w stylu postmodernistycznym. On już nie ma nic wspólnego ani z brutalizmem, ani z tym socrealizmem, ani socmodernizmem. No to taki postmodernistyczny styl, który można lubić, można nie lubić, ale trzeba się liczyć z tym, że też jest znakiem czasów, w których powstawały obiekty tego stylu.
5: No to dalej od tego drugiego centralu, to już właściwie większość budynków wzdłuż Piłsudskiego to jest właśnie taki przełom lat 90. i zerowych. Taki...
8: Z pewnymi wyjątkami, ale to może innym razem byśmy o tym porozmawiali.
5: Bo jest to też bardzo charakterystyczny kwartał Łodzi. Właśnie taki, o którym dopiero teraz zaczynamy tak jak o tym biurowcu centralu myśleć z trochę większą łagodnością i trochę większą ciekawością do tego podchodzić. I właśnie ten Central 2 wydaje mi się, że jest takim sztandarowym przykładem tego, jak wygląda ta zabudowa wzdłuż Piłsudskiego teraz.
8: No tak, natomiast taką mamy rzeczywistość i taki mamy stan zastany. Co my z tym zrobimy, no to już zależy od nas, demokracji, jak zdecydujemy, jakie będziemy mieli możliwości wywierania wpływu na inwestorów, może nawet na właścicieli. Ale ja bym był daleki od domagania się, żeby to burzyć i budować na to miejsce coś nowego, zwłaszcza, że wiele budynków, które w centrum miasta wcześniej wyglądały nieciekawie, no obecnie mają się świetnie i są nierzadko wizytówkami w Łodzi.
5: To w takim razie jak odzyskać takie przestrzenie w czasie, kiedy mówi się o wymieraniu centrów handlowych? Rozumiem, że tutaj ten wieżowiec może być zagospodarowany, czy to na biura, czy na apartamenty i to jest, no brzmi naprawdę świetnie. To w takim razie jak odzyskać budynki takie typowo stawiane jako centra handlowe w momencie, kiedy centra handlowe radzą sobie coraz gorzej?
8: No, można sięgać do doświadczeń na przykład Finów, czy ogólnie Skandynawów, gdzie takie obiekty są zamieniane na obiekty sportowe. Obiekty sportowe nie tylko na boiska, ale też są to sale do squasha, ścianki wspinaczkowe. To jest też być może odpowiedź na to, jak ożywić centrum, jak sprowadzić ludzi do miasta, żeby tam uprawiali różne aktywności, które chcą, bo biurowiec centralu, który jest przewidziany na, którego adaptacja jest przewidziana na apartamentowiec, no może też w jakiś sposób sprowadzić mieszkańców, zakładając, że nie będą to tylko mieszkania inwestycyjne, to mówię z pewnym przekąsem, a będą to rzeczywiście mieszkania do mieszkania.
5: W takim razie następnym razem, jak będziecie przejeżdżać przez Centrum Łodzi, to może wy będziecie chcieli się zastanowić nad tym, co można by zbudować, jak można by wykorzystać budynki centralu oryginalnego i centralu drugiego, równie ciekawego, chociaż zupełnie innego. Za rozmowę dziękuję Witoldowi Szwedkowskiemu i do usłyszenia w następnym programie.
8: Dziękuję, do usłyszenia.
5: Audycję poprowadziła dla was Weronika Kobus, a Witka na co dzień spotkacie w Bibliotece Secesja, zwanej też Archihubem, czyli na razie jedynej bibliotece publicznej w Łodzi poświęconej w całości jednemu tematowi, tematowi architektury.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
5: W dzisiejszej audycji chciałabym opowiedzieć o przygodzie, która spotkała mnie gdzieś pomiędzy śródmiejskimi kamienicami w pewne sobotnie popołudnie. I była to jedna z tych przygód, o których zdecydowanie warto opowiadać, bo wyszłam z niej nie tylko z pełnym brzuchem, ale i pewnością, że poświęciłam swój czas na robienie czegoś naprawdę wartościowego i dobrego. Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszym odcinku opowiem wam o łódzkim oddziale Food Not Bombs, czyli odnodze organizacji. Ciężko to nazwać organizacją, to całkowicie oddolny ruch społeczny, który nie ma żadnej struktury ani żadnych oficjalnych kanałów, oficjalnych przedstawicieli. Po prostu jest to idea, która funkcjonuje w wielu miastach na całym świecie. Zaczęło się w 1980 roku w Stanach Zjednoczonych i dzieje się teraz, w Łodzi na przykład. Ta nasza łódzka odnoga jedzenia zamiast bomb powstała w 2001 roku i od tego czasu nieprzerwanie działa. Z pewnością przeszła przez ten czas wiele przeróżnych zmian, ale idea cały czas pozostaje ta sama. Zebrać jedzenie, które trafiło na śmietnik albo zaraz zostanie wyrzucone na śmietnik przez sprzedawców jedzenia, a jeszcze jest całkowicie dobre. Może czasem nie jest po prostu, no, najładniejsze, ale nadal jest smaczne i pożywne, i przerobić je na coś, co można razem w kręgu z ludźmi potrzebującymi wspólnie zjeść. Takie standardowe menu jedzenia zamiast bomb to gulasz warzywny, często z ziemniakami, jakąś kaszą, czy też z jakąś inną formą dodatku skrobiowego, surówka z warzyw, które właśnie są smaczne na surowo, do tego często przetwory z owoców, różne rodzaje musów, dżemy, kompoty, ale też kiszonki, no i właśnie inne rodzaje takich typowych polskich przetworów. Z tego, co da się uratować, z tego, czego ludzie nie chcieli kupić, bo było niewystarczająco ładne. To nie tylko wspólny posiłek, to manifest. Marnujemy mnóstwo żywności, kiedy w tym samym czasie po naszych ulicach chodzą ludzie, których nie stać na jedzenie. I kto jak kto, ale miasto Łódź zna ten widok niestety zdecydowanie zbyt dobrze. Wobec tego postanowiłam spędzić dzień z ekipą łódzkiego jedzenia zamiast bomb i zobaczyć, jak to wygląda od środka. Udało mi się również porozmawiać z osobą, która na tle tych, których tego dnia spotkałam podczas gotowania i wydawki, udziela się relatywnie długo, no czyli około 2 lat. Bo jak już zaznaczyłam, nie ma tam żadnego szefa, nie ma żadnego kierownika, jest po prostu grupa ludzi, którzy chcą robić dobre rzeczy.
2: To się dzieje w Łodzi.
12: Przyjechałam w sobotę do Centrum Dowodzenia Food Not Bombs łódzkiego, organizacji anarchistycznej. Przyłapałam ich na gorącym uczynku, na robieniu rzeczy absolutnie wywrotowych, czyli na obieraniu ziemniaków. I udało mi się zaprosić jedną z osób, która działa w tym kolektywie troszeczkę dłużej. Chcesz się przedstawić?
13: Pewnie. Jestem Gabrysia i działam w foodzie łódzkim od ponad 2 lat, także...
12: Powiedzmy, że jesteś z tych bardziej doświadczonych. Bo myślę, że warto zacząć od tego, że jest to organizacja całkowicie wolontariacka.
13: Nie nazwałabym nas wolontariatem, to jest bardziej taka, nazwałabym to bardziej oddolną inicjatywą, dlatego że staramy się unikać tego słowa wolontariat, dlatego że oryginalnie Food Not Bombs jest jakąś formą protestu i pomocy wzajemnej może właśnie bardziej niż wolontariatu, dlatego że ratujemy jedzenie, które poszłoby na śmietnik, więc też sprzeciwiamy się wyrzucaniu jedzenia, które na całym świecie marnuje się po prostu tonami. Sama nazwa Food Not Bombs też wskazuje na antymilitaryzm, dlatego że państwa wydają pieniądze na jakieś chore rzeczy typu zbrojenia i inne kompletnie nieistotne dla zwykłych ludzi rzeczy w momencie, kiedy po ulicach chodzą ludzie, którzy nie mają co jeść. I dzielimy się z nimi tym jedzeniem, które gotujemy, bardziej niż wydajemy im, dlatego że to nie jest grupa wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności albo dla osób właśnie potrzebujących, w cudzysłowie, i tak dalej, tylko każdy z nas, jeżeli dotrwa do końca gotowania, to jemy razem to, co ugotujemy i potem rozwozimy to i rozdajemy. Po prostu dzielimy się tym jedzeniem z innymi.
12: Cykl życia takiej soboty z Food Not Bombs wygląda tak, że zbieracie jedzenie, które trafia na śmietnik, które mogłoby trafić na śmietnik i gdzieś tam wspólnie w grupie, spędzając przy tym bardzo fajnie wspólnie czas, przerabiacie je na surówkę, na gulasz i rozumiem, że na jakieś przetwory owocowe.
13: Tak, generalnie przeglądamy to, co udało nam się zebrać z rynku. Głównym posiłkiem jest, wiadomo, nasz gulasz i surówka z bardziej świeżych warzyw i owoców, z tego, co da się uratować, ale w formie takiej surowej nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Robimy właśnie dżemy, kiszonki i inne przetwory, ale też wydajemy świeże warzywa i owoce dla ludzi, żeby mogli sobie po prostu zjeść jakieś jabłko w domu albo zrobić sobie kanapkę z pomidorem i tak dalej.
12: Dla kogo jest kierowana ta akcja? Do kogo wychodzicie z tym zaproszeniem do współpracy i kogo chcecie zaprosić do wspólnego stołu?
13: Generalnie dla każdego, kto chce razem z nami przyjść i z nami gotować, i do tego wspólnego stołu, powiedzmy, zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę, którzy tego potrzebują. Może bardzo dużo ludzi przychodzi tak naprawdę nie wiedząc do końca, traktując to bardziej jako właśnie wolontariat albo bardziej jako spotkanie towarzyskie, dlatego że znają kogoś, kto tutaj przychodzi, albo usłyszeli o tym i uznali, że to jest fajna inicjatywa, ale staramy się podkreślać, że to jest mimo wszystko nie wolontariat i bardziej takie działanie oddolne.
12: Mówisz, że jesteś częścią Food Not Bombs od 2 lat, a wiesz może, jak długo ten łódzki oddział Food Not Bombs działa?
13: W zeszłym roku, z tego co pamiętam, obchodziliśmy 25. urodziny łódzkiego fooda, ale to działa już całkiem sporo. Z tego co wiem, bez jakichś przerw w trakcie pandemii, z tego co pamiętam też wydawki w trochę zmienionej formie, dlatego że trzeba było jakoś bardziej sterylnie, może w sterylnych warunkach, bardziej po prostu innych tych warunkach, ale to cały czas trwało.
12: Kto w takim razie napędza te wszystkie działania, skoro jesteście kolektywem z taką całkowicie płaską strukturą? Ktoś musi wziąć odpowiedzialność za ciągnięcie tego. Jak w ogóle wygląda praca, która wymaga tak dużej ilości osób zaangażowanych w momencie, kiedy nikt nie jest osobą zarządzającą?
13: To jest trudne na pewno, dlatego że bardzo łatwo jest pójść się zapytać kogoś, kto wie, jak coś zrobić, i tej osobie też jest bardzo łatwo po prostu powiedzieć, co ma robić i co mają robić inni, i jakoś tym zarządzać. Staramy się zachęcać nowe osoby do tego, by może same jakoś próbowały dojść do tego, żebyśmy nawzajem tłumaczyli sobie, jak działa to u nas. Wiadomo, że osoby, które dłużej gotują, mają jakąś przewagę w samym doświadczeniu, ale nie wykorzystują tego, żeby nie tworzyć właśnie hierarchii, tylko staramy się zachęcać osoby do przejmowania tej odpowiedzialności, ale to jest, nie jest to takie proste. Mhm. Tak jak widzisz, cały czas ktoś przychodzi zapytać się, co ma zrobić i warto jest zachęcić innych, żeby sami się zastanowili najpierw albo porozmawiali z tą grupą i tak dalej.
14: Faktycznie, podczas takiego gotowania trudno znaleźć osobę zarządzającą, no i czasem nie do końca wiadomo, za co się złapać. Kiedy z Gabrysiem rozmawiałyśmy przy mikrofonie, kilka osób podchodziło zapytać, co zrobić z tym, że gulasz wyszedł z zasłony. Ale o ile wydaje się to trochę nieudolne i zabawne, tak naprawdę wszystko świetnie tam funkcjonuje. Podczas takich kilku godzin gotowania udało się obrać naprawdę no przynajmniej kilkanaście kilogramów warzyw, ugotować wielki kocioł gulaszu, do którego pewnie sama bym weszła, jakbym się skuliła. Do tego udało się zrobić całe wiadro surówki, a część warzyw, które zostały obrane i przygotowane w nadmiarze, poszła do zamrożenia. Do tego wolontariusze sami organizują transport tego całego przygotowanego jedzenia w miejsce wydawki. No i właśnie tam zaczyna się nowy etap. Kończmy etap gotowania, przechodzimy do etapu wydawania ugotowanego wspólnie jedzenia potrzebującym. O tym, jak wygląda sama tak zwana wydawka, dalej opowiada Gabrysia z Food Not Bombs. To gdzie w takim razie w Łodzi można Was spotkać i o której godzinie?
13: Wydajemy przez cały rok, co tydzień, w soboty o 18.30 około w Podcieniu przy Piotrkowskiej 100, to jest Róg Piotrkowskiej i Tuwima. W wakacje gotujemy co dwa tygodnie, ale normalnie o tych samych godzinach, w tym samym dniu, normalnie w sobotę. I no to można nas zobaczyć w trakcie wydawki, gotujemy w innym miejscu. Stamtąd wozimy po prostu nasze jedzenie do centrum. Dlatego, że to też jest, Piotrkowska to jest też miejsce, gdzie jest dużo osób, więc w miarę łatwo można się tam przetransportować i dla nas, i dla osób, które przychodzą po jedzenie, też jest plus takiej widoczności, że widać naszą akcję, możemy rozmawiać z przechodniami, którzy się zastanawiają, co robimy, często też się zastanawiam, jak wesprzeć finansowo, więc to jest takie, uważam, dobre miejsce, żeby właśnie było nas widać.
14: Zastanawiacie się nad tym, jak dużej ilości osób daje Wam się pomóc w ciągu takiej jednej wydawki?
13: Ciężko ocenić, dlatego że co tydzień tam wśród naszych gości jest bardzo duża rotacja osób. Wiadomo, nie każdy zawsze może przyjść. Niektórzy mają pracę, niektórzy nie mają siły ani możliwości być co tydzień, ale jakbym miała strzelać, to tak około 50 w granicach, czasami do, nie wiem, może pod setkę to podchodzić, ale zazwyczaj udaje nam się zrobić tak, że nikt nie odejdzie bez niczego. Nawet jeżeli skończy się gulasz, to udaje nam się dać, nie wiem, dżem komuś albo coś do jedzenia i zazwyczaj tego jedzenia jest naprawdę na tyle dużo, że nikt nie odchodzi głodny. Jeżdżąc na te wydawki, widać, jak dużo ludzi tam przychodzi i mam też taką świadomość, że większość nas, z nas, którzy przychodzą gotować, tak naprawdę niewiele dzieli od tych ludzi, dlatego że jedna ominięta wypłata i my też możemy skończyć bez dachu nad głową, dlatego to jest ważne, żeby właśnie nie traktować tego jak wolontariat, jako my super dobrzy ludzie pomagamy tym, którzy nie umieją sobie poradzić, tylko pomagamy po prostu sobie nawzajem. Też kilka razy zdarzyło się, że nasi goście przyszli na gotowanie pomóc nam obierać ziemniaki i wynosić kompost, także to też jest fajne, kiedy oni mogą brać udział w całym tym procesie i potem zjeść z nami zupę.
14: Gdybyście mieli jakąś większą pomoc albo może większe środki finansowe, to co byś chciała, żeby jeszcze znalazło się na takich wydawkach?
13: Ja, rozmawiając z innymi ekipami foodowymi z Polski, bardzo mi się podoba pomysł środków higienicznych i medycznych, dlatego że zawozimy razem z jedzeniem od jakiegoś czasu też mydło, proszki do prania, podpaski, czasami jakieś szczoteczki do zębów, golarki i to też jest coś, co bardzo szybko schodzi i bardzo dużo ludzi się pyta o to co tydzień na wydawkach i fajnym pomysłem moim zdaniem byłoby to uzupełnić jakimiś środkami typu plastry, coś do odkażania. Nie wiem, czy mamy kogoś u nas, kto podjąłby się opodrywania ludziom ran, dlatego że to wymaga jakiejś umiejętności i doświadczenia, ale to by była fajna rzecz, gdyby udało nam się to dodać do tych cotygodniowych wydawek.
14: W takim razie, jeżeli chcielibyśmy pomóc łódzkiemu Food Not Bombs, jak się z wami skontaktować, jak do was dołączyć i co trzeba umieć, albo co trzeba mieć, żeby do was dołączyć? Podejrzewam, że dwie ręce.
13: Generalnie tak, mieć i umieć nie trzeba nic. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć w trakcie gotowania, to warto napisać do nas na Instagramie albo na Facebooku na profilu Food Not Bombs Łódź. Mamy też zrzutkę, gdzie można nas wesprzeć finansowo, dlatego że mimo, że to jedzenie pozyskujemy za darmo, to płacimy za gaz, za jakieś kasze i tak dalej, także to też jest jakiś wydatek.
14: W takim razie wiecie już co, gdzie i jak. Ja od siebie mogę tylko dodać, że ten dzień spędzony z Food Not Bombs to była naprawdę świetna zabawa, a także okazja do poznania wspaniałych ludzi, których oczywiście w Łodzi jest mnóstwo, a jeżeli zastanawiacie się, gdzie ich znaleźć, no to właśnie na gotowaniu i wydawkach Food Not Bombs Łódź.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
15: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
16: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
15: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Pierwszy etap remontu ulicy Pojezierskiej w Łodzi prowadzony jest obecnie na odcinku między ulicą Hipoteczną a Aleją Włókniarzy. Choć drogowcy wciąż wymieniają wodociąg i pracują przy podziemnej infrastrukturze, to na fragmencie między Hipoteczną a Grunwaldzką ułożono już krawężniki i pierwszą warstwę asfaltu. Powstaje też chodnik.
1: Zabieramy się za ten wtorek, bo to już w pół do siódmej. Przyda się wam energia do działania, żeby dać sobie radę z tym trzynastym. Żeby było łatwiej, podkręcamy tempo. Waldek Darłak, cześć, hej, dzień dobry.

0: Everlasting, Armin Van Buren i Sasza. Tak podkręcamy tempo od rana. Cześć Lila.
1: Cześć.
0: Cześć, miło cię słyszeć.
1: Z tej strony Lila.
0: Cześć Lila, z tej strony Waldek i Melo Radio. Hej, hej, Lila. Słuchaj, ludzie robią różne fajne rzeczy z samego rana, a ty co robisz?
1: To znaczy ja zawitałam do paczkomatu, a teraz ogólnie stoję pod sklepem. Idę na zakupy. A później jadę w trasę.
0: Za 15
1: tak wygląda mój plan.
0: Jasne, za 15:07 i dziewczyna po prostu musi zrobić zakupy. Dobra, a ta jazda to jakaś taka, wiesz, wyjazd taki dla ciebie, czy służbowo
1: to
0: w pracy?
1: To znaczy siostrę muszę zawieźć, wiesz, na takie szkolenie.
0: Szkolenie?
1: W ten sposób.
0: Po co ty ją bierzesz na szkolenie? Przecież ty jej zrobisz najlepsze szkolenie. Kto jej nie zrobi takiego szkolenia?
1: Niech się uczy.
0: Tak?
1: Niech się uczy dziewczyna.
0: Dobra, życia też. Okej, no i
1: dokładnie.
0: Dobrze. Lila, słuchaj, to my teraz się dowiemy trochę o tobie, wiesz, bo dla ciebie mam uwaga.

0: szoty w Melo.
1: Lila, pomidor czy ogórek?
2: Pomidor.
1: Książka czy audiobook?
2: Książka.
1: I teraz uwaga, zastanów się dobrze. Wstać o wiele za wcześnie, czy trochę zaspać?
2: Trochę wcześniej, po prostu.
1: Akurat!
2: Tak. Miałam wątpliwości.
1: Brawo dla ciebie. Trochę
2: zaspać. Czasami lepiej zaspać.
1: No,
2: troszkę,
1: dokładnie.
2: Czasami. A czasami lepiej wstać.
1: Ale
2: zależy od sytuacji.
1: Udało się wstać wcześniej. I bardzo dobrze,
2: tak,
1: bo tak się opłaca.
0: Trzy szoty w Melo.
1: Dla ciebie, Lila, Melo torba. Już pakuję i wysyłam. Trzymaj się, pa.

0: Kongs, This Girl w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już za 7 minut, 7 na zegarach. To jest wtorek, a to jest Marcin, a Marcin ma newsy.
1: Jeżeli spóźniliście się dzisiaj do pracy albo zamierzacie się spóźnić, to dowiecie się dlaczego.
0: Spokojnie, niektórzy się jeszcze nie spóźnili, ale oczywiście wszystko przed wami. Newsy też, to już za chwilę.
2: A już o 7 zagramy
0: David Guetta, Yellow. A jak wam się śpieszy, no to run, run. Już niedługo też więcej o pogodzie na wtorek.
3: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
10: Bo nie mam żadnych objawów.
11: Bo nie mam czasu.
12: Bo boję się diagnozy.
13: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
14: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
9: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
18: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
19: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
20: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
21: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
22: Ale że już?
21: No już.
22: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
21: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
22: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
21: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
23: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
24: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.

0: Słuchaj na 104.5 FM. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Będą chmury, więcej w pierwszej połowie dnia, ale raczej nie powinno padać. Możemy liczyć na przejaśnienia, słońce głównie w godzinach popołudniowych. Wiatr słaby. Przyda się cieplejsza kurtka, za oknami chłodno, a w najcieplejszej części dnia temperatura wzrośnie w Łodzi do około 12 stopni. Tyle ma być między 15 a 17. Chłodny poranek będzie też jutro. Temperatura w dzień do 14 stopni. Możliwy deszcz od czasu do czasu.
0: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
2: Jest prawie 7. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Poziom zagrożenia w szkołach znacząco spadł, tak przynajmniej twierdzi premier. Do tej pory zatrzymano 135 osób, mówi Donald Tusk.
4: Nasze działania i pewnie czas doprowadziły do tego, że to napięcie w sieci i te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane.
3: Policja będzie pracować w podwyższonej gotowości tak długo, jak będzie to konieczne. Władimir Putin bardziej niż Wołodymyr Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny. To słowa prezydenta USA, Donalda Trumpa. Włoscy studenci rozbili namioty przed siedzibą parlamentu w Rzymie i gmachami największych uczelni w kraju. Protestują przeciwko wysokim kosztom życia i mieszkań. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personal Service. Najczęściej przez korki. Na kolejnych miejscach są zaspanie oraz poranne uprawianie miłości.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Poranne uprawianie. No, to niektórym dzisiaj od samego rana dzień się zrobił fajny, nie? Poza tym uważam, że jeżeli ktoś przez to się spóźnił, to jest jak najbardziej usprawiedliwiony. Cześć, siemanko, jest 7. Dużo energetycznej muzy dla was mamy. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derwak, hej.

Czajo, Cruz i Florida, Hangover. Podkręcamy tempo w Melo Radio, to już 12 minut po godzinie 7. Ja wiem, że się śpieszycie, ale liczę na to, że będziecie mieli chwilę na to, żeby wysłać nam głosówkę. Słuchajcie, dzisiaj 13, no to musimy tak, żeby wiecie, oswoić ten dzień, żeby jakoś się na niego odpowiednio nastawić, przygotować, no być po prostu gotowym i żeby nic was nie zaskoczyło. Bo wiadomo, podobno czarny kot przynosi pecha, rozbite lustro, to jakieś tam lata nieszczęście i w ogóle przechodzenie pod drabiną, to też mówią, że lepiej nie. Słuchajcie, to chcemy was zapytać o takie, wiecie, fajne, oryginalne rzeczy, a może takie standardowe. Co przynosi pecha, co? Czekamy na wasze głosówki, albo czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć. Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć. No to wy powiedzcie. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl, bo fajny merch za najlepsze propozycje też czeka. Wbijajcie, najlepiej z telefonu, najwygodniej i tam na dole słuchawkę wystarczy nacisnąć i wysłać nam głosówkę i potem się słyszeć w Melo.

Sofi Trips. W Melo Radio podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć. Czekamy na wasze głosówki, są już pierwsze propozycje. Na przykład, ale ten kwiatek rośnie. Albo dziś szef jest taki miły. No, albo chyba już nie będzie padać. Dajcie znać, czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Możecie wbijać i nagrywać. Bardzo prosto to się robi. Słuchajcie, podobno bardzo prosto też wziąć udział w pewnym konkursie sportowym. To są regaty w gigantycznych dyniach. To takie nietypowe zawody, w których uczestnicy wiosłują w wydrążonych, olbrzymich owocach dyni. Wiadomo, jesień mamy. Takie zawody jesienią odbywają się między innymi w Europie, w Belgii, ale w Stanach też są bardzo popularne. Takie trochę inne spojrzenie na tematy dyniowe, Halloween i w ogóle. W Polsce gigantyczne dynie są z kolei popularne, ale zamiast regat to organizuje się głównie konkursy na najcięższy okaz. I gdybyście chcieli wystartować, to podpowiadam, że rekordowo ciężka dynia, taka najcięższa w Polsce, ważyła aż 918 kilogramów. Było z tego chyba trochę zupy dyniowej. Ciężki temat. Podkręcamy tempo w Meloradiu 19 po 7.

0: Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? 13 we wtorek. Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Sporo propozycji tekstowych, ale czekamy też na głosówki. Nagrywajcie, wchodźcie na meloradio.pl, wystarczy nacisnąć tą słuchawkę, no i nagrywać. To czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć? Na przykład, dojedziemy, albo dobry piesek, albo to zajmie tylko 5 minut. No, a, albo jasne. Klasyczek, spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Mm-hmm. Czekamy na głosówki, czeka fajny merch. Prawie w pół do 8 w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Cześć, tu Baza!
5: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
6: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
7: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: 13 000 sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
5: Masz pomysł na biznes? Świetnie! Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
6: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
7: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
6: Ciężka.
7: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
6: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
7: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
6: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
9: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
15: O reklamie.
16: Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
17: Podkręcamy tempo w Meloradio we wtorek rano. Teraz Hendrix i Golden. Za 27 minut już będzie 8:00.

0: Mamy jak Laosia w Melo Radio we wtorek 13. Pytamy dzisiaj i sprawdzamy, co przynosi pecha. Na przykład podobno pecha przynosi sprzątanie, gdy jest już ciemno. A w twoim wypadku?
1: Co przynosi pecha? Mm-hmm. W moim przypadku mąż.
0: Okej. Pozdro dla męża. Okay. A czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć?
2: Że ja nie dam rady.
0: Aha.
3: Sprawdziłem pogodę. Nie będzie padać.
0: No jasne.
4: U nas policja nie zatrzymuje.
0: Mm-hmm. Czego lepiej nie mówić, żeby nie zapeszyć?
5: Stary, nie przejmuj się, nic mi nie będzie.
6: Także Waldek, nie przejmuj się.
0: Nie przejmujcie się.

0: What in a lolly, let me forget you. W Melo Radio najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, mamy też wtorek i Marcina, który ma newsy.
1: Tak, a w tych newsach na pewno zajrzymy na boisko.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Happiness is so sad i Swedish House Mafia. Zajrzymy też do prognozy pogody za chwilę o tym, ile na termometrach dzisiaj.
2: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Muzyka i głos AI.
14: To

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
9: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
8: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
9: Od Oleofarm.
10: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Wszystkich Świętych coraz bliżej. W pobliżu kilku dużych łódzkich cmentarzy trwają prace drogowe, które mogą utrudnić dojazd kierowcom. Na przykład w pobliżu cmentarza przy ulicy Szczecińskiej remontowany jest odcinek pomiędzy Aleksandrowską a ulicą Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Prace zgodnie z planem mają potrwać do połowy przyszłego roku.
1: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: 12 stopni to najwyższa temperatura spodziewana dziś w Łodzi. Tyle mają wskazywać termometry między 15 a 17. Popatrzymy na chmury, uśmiechniemy się do słońca. Wtorek powinien minąć bez deszczu i bez uciążliwego wiatru. Parasol przyda się jutro, może chwilami padać. Mają być też przejaśnienia i przyjemne słoneczne akcenty. Temperatura podskoczy do 14 stopni. Kolejne dni tego tygodnia nie przyniosą większego ocieplenia.
1: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
2: Już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Dwaj obywatele Turcji zatrzymani w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Turcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec, gdzie mieszkali. Działali na zlecenie obcych służb, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Zlecenie rosyjskie. Stawione zostaną zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, akty dywersji i działanie na zlecenie obcego wywiadu.
3: Turcy mają zostać przekazani Polsce. Tymczasem w nocy Rosja znów zaatakowała Kijów i Lwów. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty. Przed piątą rano zostały odwołane. Papież idzie do szpitala. W rzymskiej poliklinice Gemelli będzie miał usuwany guzek na płucu. W lecznicy wprowadzono szereg środków bezpieczeństwa. Piłkarki reprezentacji Polski zagrają dziś z Belgią. To rewanżowy mecz pierwszej rundy baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Spotkanie w Gdańsku rozpocznie się o 18:00.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: A my już niedługo zagramy o fajny Melo Merch w naszej zabawie Ostatnie Słowo. To przed nami, a wcześniej to energetycznie wam zagramy Swedish House Mafia zgodnie z obietnicą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Waldek Derbach, siemano, hej, jest ósma.

Marty Zolbeck i Alma All Stars. A dzisiaj to wy możecie być gwiazdą naszej zabawy, którą zaczynamy już za chwilę. No warunek to oczywiście taki, że musicie zadzwonić do Melo i to już teraz. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Fajny merch mamy dla was. Do zgarnięcia są skiety, no i do tego oczywiście Melo Torba. Czekamy, kto dzisiaj powalczy, kto dzisiaj czuje, że to jest jego dzień i 13. chce zrobić sobie taki fajny wtorek od rana. Dzwońcie już teraz. 321-321-777. Czekamy na was. Zaczynamy już za chwilę naszą zabawę. Ostatnie słowo. Dwie osoby mają szansę. Dzwońcie teraz.

0: Ostatnie słowo.
1: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Tak jest u nas gorąco. Jest z nami Marcin. Cześć Marcin.
2: Siema,
1: cześć Marcin. Marcin generalnie, słuchajcie, to jeździ dużym samochodem w takim miejscu, gdzie trzeba budować pewne rzeczy. Ale Marcinowi idzie świetnie, zgadza się?
2: Pewnie.
1: Dobra, Marcin skupiony. Powinna być też Ola, ale coś się obawiam, że chyba nam się tutaj coś rozłączyło. Ola, czy ty jesteś? Halo, halo?
3: Halo,
1: Ola. Ola, Ola, Ola. Jest Ola, czy nie ma Oli? Halo? Halo, halo, halo, kto tam?
4: Adrian.
1: Adrian, cześć Adrian. Adrian, przycisz troszeczkę swoje radio, dobrze? Adrian? Chyba się nam Ola rozłączyła, ale wskoczył Adrian. Niech i tak będzie. Adrian, znasz zasady tej zabawy? Tak na szybko cię zapytam.
4: No znam.
1: No, to ja wam przypomnę, panowie. Jest Adrian i jest Marcin. Uwaga, słuchajcie. Za chwilę ja podam kategorię. Z tej kategorii wy musicie podawać słowa. Podajecie po jednym słowie. Najpierw słowo jedno mówi Adrian, zaraz później swoje słowo podaje Marcin. Znowu Adrian, znowu Marcin. Kto powie więcej słów, zgarnia skiety Melo Radia. Kto mniej, Melo Torbę. Na wszystko jest 20 sekund. Ja mierzę czas, wy się tym nie przejmujcie. Jak czas minie, to wam powiem. Natomiast ważne jest to, żebyście mówili po jednym słowie. Raz Adrian, raz Marcin. Zacznie Adrian po tym, jak powiem czas start. Czy to jest jasne? Panowie, uwaga.
4: Tak.
1: Tak, dobra, ale skupienie, normalnie, czujecie to ciśnienie? Dobra, uwaga, kategoria na dzisiaj, przybory szkolne. Czas start, Adrian.
4: Ołówek.
2: Długopis.
4: Książka.
2: Biurnik.
4: Zeszyt.
2: Gumka.
4: Reda.
1: Rzutem na taśmę. Adrian 4, Marcin 3. Słuchajcie, takiego ciśnienia to w tej zabawie jeszcze chyba nie było. Przecież chodzi o to, żeby dzień fajnie zacząć. Adrian, gratulacje, rzutem na taśmę.
3: Brawo.
1: Zdobywa czwarty punkt. No i udział w tej zabawie dla ciebie, Adrian, już teraz wysyłamy skiety Melo Radia. A dla Marcina też mamy coś fajnego. Melo Torba już pakujemy, na pewno się przyda w tym sezonie. W pracy zapewne też będzie się można fajnie ponosić, no i powozić dużym autem.
0: Ostatnie słowo.
1: Jutro znów się bawimy razem z wami, jak zawsze w Melo po 8:00.

0: Modelki i Włodarski. Dzisiaj bardzo ważne, żeby od samego rana 13 we wtorek każdy ruch był przemyślany. Słuchajcie, w jakim kierunku sztuczna inteligencja się rozwija i do czego, do jakich oryginalnych prac ostatnio zostaje wykorzystywana? O tym już za kilka chwil w Melo. A wcześniej Lilywood. Jest prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
15: Ale że już?
14: No już.
15: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
14: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
15: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
14: No oczywiście.
16: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Po reklamie. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio za 17 minut. 9 będziemy już mieli. No i już mamy sztuczną inteligencję do wielu różnych celów i sytuacji wykorzystywaną. Bardziej wam życie ułatwia czy utrudnia? Korzystacie? Słuchajcie, sztuczna inteligencja obecnie wymyśla desery w japońskich sklepach. Jedna z sieci testuje takie wykorzystanie AI do opracowywania nowych smaków deserów. No mówią, że algorytmy pomagają proponować nietypowe połączenia, na które podobno człowiek by nie wpadł. No to co, czekam na ciasto czekoladowe z ogórkiem i musztardą.
1: Smacznego!

0: Rocca, Tobia Round i Tiesto i najlepszy drop nowych hitów, który mamy dla was w Meloradio. Mamy też newsy. Marcin, o tym co za chwilę.
1: Masz może pożyczyć 450 tysięcy funtów?
0: Jasne.
1: Bo samochodu szuka mi taki się znalazł, fajna okazja, wiesz, po starszej pani.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Bauza i Magnetic Melo. Słuchajcie, w gratisie dorzucę wam jeszcze prognozę pogody. Będzie o tym, czy będzie padać, czy poświeci.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
18: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. FM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
19: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
20: Tak, a co?
19: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
20: Już robię drugą.
19: Na komputer.
20: Już biorę pożyczkę.
19: Na co?
20: Na komputer. Moje ty szczęście.
21: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
22: Alior Bank albo nic.
21: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Po reklamie.
24: Trafik.
25: Sporo dzieje się na ulicach Łodzi. W wielu miejscach można natknąć się na prace drogowe i utrudnienia w ruchu. Na przykład na ulicy Sienkiewicza wiążą się z budową przyłączy wodociągowych pomiędzy Aleją Piłsudskiego a Roosevelta. Trzeba bardzo uważać, patrzeć na znaki, bo drogowcy przewidzieli tymczasową organizację ruchu oraz zmiany dla pieszych.
18: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
25: Synoptycy nie mają dla nas ostrzeżeń, spodziewają się dnia z rozpogodzeniami, mamy łapać słoneczne promienie, będą też momenty z przewagą chmur, mimo to nie powinno padać, nie powinno też mocno wiać. Po chłodnym poranku temperatura wzrośnie w Łodzi do 12 stopni, tyle maksymalnie ma być między 15 a 17. Trochę więcej ma przynieść środa, bo do 14 stopni, do tego przekładanka chmur ze słońcem, przelotny deszcz.
18: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
26: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
27: Dwa statki zostały trafione przez drony na Morzu Czarnym u wybrzeży Bułgarii. Jeden z nich zatonął. Za podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie migranta będzie grozić do 3 lat więzienia. Taki będzie efekt regulacji, którą proponuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Prawnicy są oburzeni, pisze dziś o tym Rzeczpospolita. Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Hubert przyznaje, że niedawna wygrana z Nowakiem Dziokowiczem może być ciężarem.
28: Po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę. Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
27: Początek pojedynku Hurkacza z Dawidowiczem-Fokiną około 13:30. Bentley zbudowany dla brytyjskiej królowej Elżbiety trafił na aukcję. Jego cena może sięgnąć nawet 450 tysięcy funtów, ale przecież jest w dobrym stanie. Starsza pani jeździła nim tylko do pałacu.
29: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
26: Dzisiaj wtorek, 13, więc nawet bez takiej fury to niektórzy mają niezłą jazdę od samego rana. A my jeszcze bardziej podkręcamy tempo. I gdy inni gadają, my już gramy. Baldek Darłak, siemano, hej, jest 9:00.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, 12 minut po godzinie 9. Mamy dzisiaj wtorek, ten jedyny taki wyjątkowy, bo 13 we wtorek dzisiaj się słyszymy. Słuchajcie, ale okazji jest więcej do tego, żeby poczuć się dzisiaj fantastycznie. No. Dzień noszenia garnituru jest.
1: O proszę, nie ma.
0: No, dzień noszenia garnituru, ale też jest dzień nienoszenia, słuchajcie, bo jest dzień bez stanika też dzisiaj przy okazji.
1: Też także nie założyłem, więc no, to jest okay.
0: Przypominamy, nie? A za chwilę to o tym wam powiemy, jakie pamiątki z podróży są ostatnio bardzo modne i ludzie je przywożą i noszą.

0: Bryska jak Lana Del Rey w Melo. No i lato, to wróćmy jeszcze wspomnieniami trochę do tego lata, bo wiadomo, jak lato, to wakacje, wyjazdy, podróże, no i pamiątki z różnych fajnych miejsc. Lubisz sobie coś tam przywieźć od czasu do czasu?
1: Pewnie, że lubię.
0: To może być teraz zaskoczony, uwaga, bo no. Jest nowa moda w podróżowaniu. Ludzie się chwalą, że jako pamiątki przywożą na przykład torby z lokalnych supermarketów, ale nie, że z zakupami, tylko takie zwykłe torby po prostu z marketów, żeby nie powiedzieć reklamówki. Nie magnes na lodówkę, ani kubek z nazwą miejscowości, ale właśnie takie niby proste i zwykłe przedmioty codziennego użytku z odwiedzanych miejsc ludzie przywożą.
1: Powiem ci, że taką bawełnianą to bym sobie przywiózł z paru marketów.
0: To
1: jakaś za granicą.
0: Myśl i byłbyś wtedy w trendzie, ten trend jest określany jako tak zwany pilgrim merch. A ja się tak zastanawiam, czy hotelowe ręczniki albo szampon też się liczą, bo jak tak, to mam znajomego, który trenduje już od dawna.

0: Griffin, Ward Away. W Mela Radio mamy wszystkie najbardziej energetyczne numery potrzebne w taki dzień jak dzisiaj, wtorek 13. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Już prawie w pół do 10. Chris Cross, Amsterdam, między innymi będzie też Natalia Nykiel, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
5: W 29 urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce? Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
11: Tato, znalazłeś już nasze nowe mieszkanie?
12: Jeszcze nie. Porównuję oferty.
11: To zobacz Atal.
12: W hipotecznej park od Atal możesz zyskać nawet 1500 zł rabatu za metr kwadratowy. A wybrane mieszkania kupisz już od 8450 zł za metr. Świetna lokalizacja w pobliżu manufaktury i prywatny park na terenie osiedla. A, widzę, że dobrze się przygotowałeś.
11: No pewnie. Pokój też już wybrałem.
12: Zamieszkaj w hipotecznej park od Atal. Szczegóły na hipotecznapark.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Łódź Kasprzaka 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Łódź Kasprzaka 8.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
21: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
20: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
21: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
20: Spróbuj koniecznie.
21: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
22: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Inteligentne technologie. Ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Don't go breaking my heart, Joel Corey. A to jest Adi, który ma dużo dobrych rzeczy dla was na tego 13.
1: No bardzo, naprawdę. Tak mi się wszystko pięknie układa, że to jest szok. Tak mi się dzisiaj też nie chce, że o matko, ale zaraz o tym pogadamy więcej. Bo wtorek to jest strasznie trudny dzień tygodnia, ale damy radę.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, zagramy m.in. Tobi Romeo i Fly High.
0: Obiecuję, że jutro będzie już łatwiej.
1: Naprawdę tak.
0: Racja. Będę w 6:30, wy też bądźcie.
1: Supi, supi. Ja was zapraszam i za chwilę pogadamy o tym, że się nie chce i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby jednak się zachciało.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
4: Kasa leci już do ciebie.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Polska Nocka Baletowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: 97, 98, 99, 100.
6: Co robisz?
5: Liczę.
6: Co liczysz?
5: Jak dużo zyskamy na wyprzedaży rocznika w BMW Premium Arena. Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w salonach Premium Arena, w której zyskujesz nawet 100 tysięcy złotych. Który z 200 samochodów dostępnych od ręki będzie twój? BMW X1 za 1059 zł netto miesięcznie? BMW X3 za 1499 zł netto miesięcznie? A może BMW X5 już za 349 tysięcy złotych?
6: Zaprasza Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub na www.premiumarena.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
8: Lidl, to się opłaca.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
12: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: Pieskie życie ma smak!
12: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Co tam, studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
15: Do zakuwania w nocy?
14: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami...
15: Idę w Melo.
14: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.
15: Chodźcie w Melo razem ze mną. Od poniedziałku do czwartku po 18.
14: Pychu, zapraszam.
13: Autopromocja. Melo Radio Łódź na 104,5 FM. Trafik.
16: Na drodze krajowej 72 w Brzezinach będzie bezpieczniej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi podpisała umowę na przebudowę skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z Frycza Modrzewskiego. Powstanie sygnalizacja świetlna, będzie nowa nawierzchnia na skrzyżowaniu, zostaną doświetlone przejścia dla pieszych. Finał pracy w drugim kwartale przyszłego roku.
17: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
16: Niebo będzie się chmurzyło, ale wtorek powinien minąć bez deszczu. Mają być też przejaśnienia, spoza chmur powinno wychodzić słońce. Do tego lekki wiatr i temperatura do 12 stopni między 15 a 17. To mają być dziś najcieplejsze godziny w Łodzi. Można swobodnie oddychać i jakość powietrza jest bardzo dobra. Jutro na niebie i chmury i słońce, może zdarzyć się przelotny deszcz. Chwilami odczujemy silniejsze podmuchy wiatru.
17: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
13: To są newsy Meloradia Łódź.
16: Urszula Miszczak. Policjanci w dalszym ciągu patrolują tereny przy szkołach, monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Zatrzymali 17-latka z Ozorkowa, który w internecie pisał o wyzwaniu polegającym na atakach nożem.
18: Mężczyzna został niezwłocznie zatrzymany, po czym ogłoszono mu zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. W ramach wyjaśnień podejrzany przyznał się do popełnienia tego przestępstwa oraz wskazał, że wpisy miały być tylko formą żartu.
16: Mówił prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej. 17-latkowi grozi do 3 lat więzienia. Nielegalną rozlewnię alkoholu zlikwidowano na terenie Pawianic. W jednym z magazynów funkcjonariusze znaleźli blisko 5000 litrów środków biobójczych i gotowego alkoholu etylowego w plastikowych butelkach. Według wstępnych szacunków nielegalna działalność mogła narazić Skarb Państwa na straty z tytułu podatku akcyzowego w wysokości ponad 5 milionów złotych. Zatrzymano 4 osoby. Rozpoczął się tydzień mediacji. Osoby zainteresowane tym sposobem rozwiązania swoich spraw sądowych mogą porozmawiać z mediatorami w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Harmonogram dyżurów jest na stronie sądu.
19: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
20: Kolej wjeżdża z nowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi aż 600 pociągów dziennie. Połączeń przybędzie najwięcej do Warszawy, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Trójmiasta, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
21: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta odjazdy co pół godziny, co godzinę Poznania.
20: Pociągi mają też jeździć szybciej, na przykład z Krakowa do Gdańska w 4 godziny i 45 minut. Nie żyje amerykański aktor R.J. Meade. Był znany z roli syna Waltera White'a w serialu Breaking Bad. Miał 34 lata. Po próbie zamachu na samolot Fly Dubai, Izrael zakazał lotów dla załóg z 31 państw. Chodzi głównie o kraje muzułmańskie. Miniaturowe roboty mogą zastąpić operacje na otwartym sercu. Według naukowców w przyszłości będą dostarczały leki prosto do odpowiedniego miejsca.
22: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
19: Na zegarach 10:00, siemanko, Adi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy, Tobi Romeo i Fly High i to jest pozycja, którą zacznę. A w międzyczasie pytam, czego wam się dzisiaj nie chce? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Nagrajcie głosówki. A nasz WhatsApp na meloradio.pl.

0: Kung, Theophilus London i Galaxy, 14 minut po 10. Podkręcamy tempo, a ja dzisiaj pytam, czego wam się nie chce? Bo ja jakiś taki dzisiaj trochę jestem leniwy, szczerze mówiąc. Kądziu?
1: Czego mi się dzisiaj nie chce? Nie chce mi się siedzieć w domu, ale muszę, bo jestem przeziębiony i boli mnie gardło. Pozdrawiam.
0: Ale bidula, stary, jesteśmy z tobą, nie przejmuj się niczym, wszystko będzie okej, zaraz wyzdrowiejesz i będziesz hasał jak ta rosałka. A czego wam się dzisiaj nie chce? Czekam na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Dawajcie, jestem mega ciekawy, czekam na głosówki. I've been fighting.

0: Neptunika, What If, tak gramy w Melo Radio, 26 minut po 10. Cały czas też czekam na wasze głosówki, pytanie, czego wam się dzisiaj nie chce, może macie coś takiego tough do załatwienia, jestem mega, ale to mega tym tematem zainteresowany. WhatsApp Melo Radio znajdziecie na meloradio.pl, tam możecie też bezpośrednio kliknąć sobie i macie dostęp. O, i już, możecie nagrywać. A w tej godzinie Liwka, poza tobą nic, pięknie to zagra.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Autopromocja.
3: Co tam, studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
2: Do zakuwania w nocy?
3: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami...
2: Idę w Melo.
3: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok. Chodźcie w Melo.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Neonet, Neonet,
7: to korzyści pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
8: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
9: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
13: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
16: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
19: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: O reklamie.
21: Meloradio Łódź na 104,5 FM.

niezmiennie. Klimat genialny, dużo pozytywnej energii. No i podkręcanie tempa. Czyli wiecie, że słuchacie Melo i bardzo dobrze. One Night of Love to Maroon Hofstadt i 18 minut do godziny 11. Szybkie przypomnienie, kindly reminder, to jest very istotne. Szybka kasa, 200, nawet 500 złotych. Ja wiem, pieniądze szczęścia nie dają. Piszecie mi o tym, wszyscy jesteście tak szczęśliwi i w ogóle zakochani. Super, bardzo się cieszę waszym szczęściem. Ale hajs też może dać trochę uśmiechu. 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Napiszcie o tym na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I jak już to zrobicie, to miejcie włączony dźwięk w telefonie, bo do was oddzwonimy. Kygo, Take Me Back już teraz.

0: James Hype i Confession w Melo Radio, 10 minut do 11. Podkręcamy tempo i Marcin Sikora właśnie do mnie dołączył. Siema.
1: Cześć.
0: Co tam masz w newsach?
1: Będzie pewna prawda o lekarzach i leczeniu.
0: Czy będzie to prawda niebezpieczna?
1: No dla niektórych być może, aha, dla naszych portfeli na pewno.
0: O, no i teraz to się nazywa konkretem. Dobrze, w takim razie bądźcie blisko Melo Radia, bo jak widzicie, będzie grubo.
2: A już o 11 zagramy.
0: Bibi Rexha, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. I tak rytmicznie wejdziemy w 11. To zagram bardzo, ale to bardzo chętnie.
2: Autopromocja. 30 Meloradia.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
2: So let me dry.
1: Najlepsze melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
11: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
12: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
14: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
15: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
14: A co to znaczy CCD?
15: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
14: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
15: Od Oleofarm.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca. ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda JQ. O Moda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
20: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
21: Popatrzymy na chmury, ale specjaliści od przepowiadania pogody nie zapowiadają deszczu na dziś. Ich zdaniem powinny być przejaśnienia, słoneczne momenty. Wiatr przeważnie słaby. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 12 stopni. Tyle mają pokazać termometry w Łodzi między 15 a 17. Jutro przeplatanka chmur ze słońcem, niewykluczony przelotny deszcz, chwilami silniejsze podmuchy wiatru, temperatura do 14 stopni.
20: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
22: To są newsy Meloradia Łódź.
21: Urszula Miszczak. Policyjne patrole na razie pozostaną przed szkołami. W razie potrzeby mundurowi wchodzą też do środka.
23: Jeżeli otrzymamy jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież takie ucznie.
21: Mówiła nadkomisarz Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mundurowi rozmawiają też z młodymi ludźmi o konsekwencjach głupich żartów wykorzystujących temat ostatnich wydarzeń w szkołach. Zawyją syreny alarmowe w Łodzi. Uspokajamy, to jedynie testy techniczne. Będą prowadzone do 20 listopada w godzinę od 8 do 17. Kolejna ulica na łódzkich Bałutach została kompleksowo wyremontowana. Drogowcy zakończyli pracę na ulicy Górniczej na odcinku pomiędzy ulicami Zagajnikową i Marysińską. Remont obejmował wymianę wodociągu oraz nawierzchni jezdni wraz z jej podbudową. Powstały również nowe chodniki, zatoki postojowe, wjazdy do posesji oraz nowe oświetlenie drogi. Rozpoczęła się pielęgnacja 85 zabytkowych klonów srebrzystych na trakcie strykowskim w Łodzi. Celem jest poprawa ich kondycji oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i kierowcom.
24: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
25: Był kolejny alert związany z rosyjskim atakiem u naszych wschodnich sąsiadów. W powietrzu operowało polskie lotnictwo. W Berlinie zatrzymano kolejną osobę w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. To prawdopodobnie kierowca zatrzymanych już wcześniej dwóch obywateli Francji. Patrole do odwołania pozostają w pobliżu szkół. Do tej pory policja skontrolowała 108 tysięcy placówek i zatrzymała już 167 osób, mówi premier Donald Tusk.
26: Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
25: Sytuacja w internecie uspokaja się. Lekarze przyjmujący pieniądze i prezenty od firm farmaceutycznych częściej przepisują leki. Tak wynika z przeglądu 93 badań. Według Międzynarodowego Zespołu Naukowców całe leczenie jest przez to droższe.
24: XD. Nawet bym nie pomyślał. Szok.
27: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Chcesz mi powiedzieć, że to wszystko wina czekolady?
25: No na przykład.
24: No nieźle. Słuchajcie, badajcie się, dbajcie o siebie i pamiętajcie, że słuchacie Meloradia, bo tutaj podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Bibi Rexa.

Armin Van Buren, Sasha i Everlasting w Melo Radio, ależ to pięknie brzmi. I też pięknie brzmiało w Kolumbii, bo widzę właśnie, że Armin Van Buren doskonale bawił się w tamtejszych rejonach. Nicky Romero trochę pozazdrościł, ale wysłał serduszko. Generalnie facet też wrzucił piękne foty na swojego Instagrama, także możecie zwrócić na to uwagę. A jak chcielibyście być z Arminem trochę bliżej, no może nie aż tak blisko, jak pomyśleliście sobie od razu, ale na przykład posłuchać jego ultra cudownego Estate of Trance, no to w dobrym Melo będziecie mieli okazję. A to już w piątek po 22, także szykujcie się na fajne muzyczne doznania. Doznania, chciałem powiedzieć, no. Dostania zresztą też. Pan w dresach teraz, Ray Dalton.

0: Sexy Magic. I powiem wam, ta basówka, którą słyszymy, to teraz to akurat jest perkusja. Dobra, ale wcześniej była taka basówka i ona też jest taka mega sexy. Trochę funkowa, trochę taka... Trochę w stylu Red Hot Chili Peppers, ale generalnie naprawdę mega, mega sexy, mega fajnie. A w tej godzinie jeszcze muzycznie też będzie bardzo przyjemnie, bo pojawi się Swedish House Mafia. No i przypomnę wam klasyk od Sean Baker, Give. To wszystko w tej godzinie, nigdzie nie odchodźcie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
4: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
3: Dzięki wielkie, dzięki.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
11: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
12: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
13: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: teraz z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
2: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
2: O reklamie. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
5: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
6: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
5: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
6: To prawda.
2: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu.

Filipek, Nel, Ser Mich, niech się kręci. 20 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo i przypominam o tym, że jest październik, a to bardzo ważny miesiąc. Dziewczyny, kobiety, laski. Sprawa jest do was, no bo wiecie, że my faceci was uwielbiamy, jesteśmy waszymi największymi fanami i stąd taka prośba ode mnie w imieniu facetów. Badajcie się, bo październik to jest miesiąc profilaktyki i warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, jak wygląda kwestia naszego zdrowia, bo nawet jeżeli coś tam by wyszło, to jest ogromna szansa na to, że wcześniej wykryte może zostać też szybko wyleczone. Także dbajcie o siebie, bo to bardzo ważne, a wy panowie zmotywujcie się i też pogadajcie z waszymi ukochanymi, żeby faktycznie podjąć te badania i sprawdzić, czy wszystko jest okej.

0: Offenbach, Star Sailor i Four to the Floor w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Prawie 12. Czas będzie jak szalony, 10 minut do 12. Redaktor Sikora, Kiemanko.
1: No cześć, powiedz mi, czy chciałbyś zmienić pracę?
0: Nie, ja bardzo lubię swoją pracę.
1: Okej, rozumiem. Polacy jednak nie podzielają twojego optymizmu.
0: No, znaczy, powiem wam tak, ja wygrałem swoją szóstkę jakby w pewnych loteriach i ja uważam, że wygrałem i ja mam fajną pracę, bo mogę mówić żarty i jeszcze mi za to płacą.
1: No właśnie.
2: A już o 12 zagramy.
0: A czy te żarty są śmieszne, to już inny temat. Alan Walker i Fate. Stary, no widziałbyś mnie przy arkuszu kalkulacyjnym?
1: Nie, ale o tych nieśmiesznych żartach to z szefem pogadasz.

0: to promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł. Już od 1,24 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
10: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
11: Chmury w przewadze, ale dzień powinien minąć bez deszczu. Przynajmniej na razie nie pojawia się w prognozach dla Łodzi, za to pojawiają się w nich przejaśnienia. Mamy złapać trochę słonecznych promieni. Temperatura powoli rośnie, najwięcej stopni do 12, ma być między 15 a 17. Do tego lekki wiatr. Można swobodnie oddychać, obecna jakość powietrza w Łodzi jest bardzo dobra. Jutro przelotny deszcz, silniejszy wiatr, słoneczne akcenty.
10: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
11: Urszula Niszczak. W związku z wymianą dylatacji na autostradzie A1 w kierunku Katowic kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu między węzłami Kutno Wschód i Piątek. Potrwają do piątku, mówi Ewelina Szczesek z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
12: Z ruchu wyłączony będzie lewy pas jezdni. Przejazd będzie możliwy wyłącznie prawym pasem, a w rejonie prowadzonych prac obowiązywać będzie ograniczenie do 80 km na godzinę.
11: GDDK Ja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Z kolei torowcy MPK Łódź prowadzą pracę na Piotrkowskiej przed Aleją Mickiewicza. Usunęli już zużyte torowisko oraz nawierzchnię, przygotowują się do montażu nowych elementów. To jeden z najważniejszych punktów na mapie tramwajowej Łodzi. Każdego dnia kilkaset tramwajów przejeżdża przez to miejsce praktycznie w każdą stronę miasta. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Miejscy urzędnicy spotkają się z mieszkańcami Łodzi, aby porozmawiać o remontach dróg w przyszłym roku. Jutro pierwsze dla Teofilowa i Złotna o 17 w podstawówce numer 182.
13: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
14: Jedna osoba z tonącego statku została uratowana, 15 osób z drugiej jednostki zostało ewakuowanych. To po ataku dronów na Morzu Czarnym w pobliżu Bułgarii. Według szefa dyplomacji Ukrainy ataku dokonała Rosja. 64% Polaków chce zmienić pracę, by otrzymywać wyższe wynagrodzenie. Tak wynika z raportu Manpower. Z kolei 17% badanych twierdzi, że nic nie skłoniłoby ich do zmiany pracy. Zmieniamy temat. Kolorowe balony ustąpiły miejsca miechunkom. Nowa jesienna instalacja ozdobiła Stare Miasto w Lublinie.
15: Idealnie w klimat. Myślę, że pasuje tutaj do ulicy Lublina.
16: Kolorowa, ładna.
15: Rzeczywiście tak kojarzy się z jesienią.
14: Tak mówili turyści i mieszkańcy. Czerwona koszulka Michaela Jordana sprzedana na aukcji została wylicytowana za $14 milionów. Koszykarz wystąpił w niej w finałach Ligi NBA w 1998 roku.
13: Czy jeżeli ja wystawię swoją koszulkę, też będzie tyle warta?
14: Ale wypierz ją najpierw, wiesz?
13: A myślisz, że ta była wyprana?
14: No właśnie, myślę, że nie.
13: No to moja też nie będzie.
16: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
13: Bo to trzeba fason trzymać, nie? 12 na zegarach, siemanko, Adi z tej strony. Kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecałem, że będzie epicko, no pewnie, że będzie. Alan Walker, Ava Max, Fate. No to rura.

Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio. 15 minut po 12. Wy też na chwilę zwolnijcie. Wiem, że ciężko pracujecie. Wiem, że chcecie, żeby wszystko było dowiezione, bo jesteście bardzo ambitni w ogóle, ale bez kitu. Zróbcie sobie chwilę przerwy. Może, ej, to jest dobry moment na to, by coś zjeść. Jakiś obiadek, jakiś lunchik, wiecie, tak korpo, nie? Ale generalnie pamiętajcie o tym, że chwila przerwy w pracy to nic złego i że dobrze by było się nawet trochę rozprostować, nawet wstać, bo jak będziemy cały czas siedzieć przy tych biurkach, słuchajcie, to ja nie mam dobrych wieści, bo potem będą nas bolały plecy. Część sobie teraz pewnie pomyślała, ty, ale zaraz, mnie już bolą plecy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Two Colors i Primadonna w Melo Radio, 28 minut po 12. Podkręcamy tempo z chłopakami, którzy zadbali o to, żebyśmy mieli fajny, muzyczny sztosik. I ja jestem im za to wdzięczny, bo naprawdę wiedzą, co robią. A odnośnie tych, co wiedzą, co robią, będzie jeszcze między innymi, uwaga, Pitbull, Avalan, Marlon Hofstadt. Będzie dobrze.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

0: Zamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety Polska Nocka Baretowa.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
13: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
12: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
13: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
12: Spróbuj koniecznie.
13: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
17: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody Allegro.pl.

Lordly, 17 minut do godziny 13. Tu Melo Radio. Wiem, że wtorek, wiem, że do weekendu jeszcze trochę, ale zobaczcie, jutro już będzie środa i będziemy mega blisko piątku. I skoro o piątku gadamy, no to w piątek po 18 jest 30 Melo Radia. Ja tu widzę, że bez przerwy na miejscu pierwszym to pojawia się ona, czyli Liwka z numerem Poza Tobą Nic. A są jeszcze inne fajne sztosy, na które fajnie by było zagłosować. I tutaj mój pomysł na to, by rzeczywiście się pochylić nad tym numerem. I Like, Marlon Hofstadt i Soft Star. Uważam, że to jest nuta, która zasługuje na wasze głosy. Jeżeli tylko chcecie, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam głosujcie. Imo, naprawdę sztosik.

0: bardzo nastrojowe nagranie. Avalon, For Nothing w Melo Radio, 8 minut do godziny 13. No i już za niedługo dowiemy się, co nowego w kraju i na świecie. Będziemy mieli dla Was najnowsze newsy Melo Radia, ale to, czego możecie być pewni, no to zadbamy o Was, żebyście mieli bardzo dużo dobrej muzyki. Nie bez powodu, bo ta pogoda to po prostu jest jakaś porażka dzisiaj. Dużo słońca generalnie życzę.
1: A już o 13 zagramy.
0: O, mam słońce, gordo, loco, loco. I ten numer zagramy jeszcze wtedy, kiedy inni będą gadać.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w czterech lokalizacjach salonów BMW Premium Arena. Rabaty do 100 tysięcy złotych, ponad 200 samochodów dostępnych od ręki. W ofercie wyprzedażowej BMW X1 już za 1059 zł netto miesięcznie, BMW X3 już za 1499 zł netto miesięcznie, a BMW X5 już za 349 tysięcy złotych. Zaprasza Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Nie czekaj, już dziś wybierz swoje nowe BMW w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 100 tysięcy złotych.
14: Neonet, Neonet,
15: to korzyści pełen sklep.
14: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
16: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6 tysięcy złotych. Kupuj w Neonet.
17: Tato, znalazłeś już nasze nowe mieszkanie?
18: Jeszcze nie. Porównuję oferty.
17: To zobacz Atal.
18: W hipotecznej park od Atal możesz zyskać nawet 1500 zł. Złotych rabatu za metr kwadratowy, a wybrane mieszkania kupisz już od 8450 zł za metr. Świetna lokalizacja w pobliżu manufaktury i prywatny park na terenie osiedla.
19: A, widzę, że dobrze się przygotowałeś.
17: No pewnie, pokój też już wybrałem.
18: Zamieszkaj w hipotecznej park od Atal. Szczegóły na hipotecznapark.pl.
20: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
21: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
2: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
23: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
24: Aliorbank albo nic.
23: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
25: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
26: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.

0: dochodzi 13. Dorota Werdycka. Zarzuty dla mężczyzny, który nawoływał w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu. To 46-latek zatrzymany w Obornikach w Wielkopolsce. Usłyszał także zarzuty znieważenia premiera i marszałka, dziennikarki, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Szósty dzień związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku prowadzą głodówkę. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która wdraża restrukturyzację w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych. Przerwa w działaniu usługi CIDG na portalu biznes.gov.pl potrwa do północy. W systemie wprowadzone zostaną zmiany, które mają zwiększyć m.in. ochronę danych przedsiębiorców. Pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej znaleziony w lesie w Puławach w Małopolsce. Trafił na niego grzybierz i powiadomił służby. Saperzy z Krakowa zabrali i zneutralizowali niewybuch.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Siemano, 13 na zegarach i wtorek, który całe szczęście pomału mija i zbliża nas do weekendu, i to jest bardzo dobra wiadomość. Obiecałem, że będzie trochę słońca na antenie Meloradia. Obietnicę dotrzymuję. Gordo, Loco Loco, gramy to. No i gramy to nie bez powodu, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

Lost Frequencies, Mary Frost i Paraiso. Tak, podkręcamy tempo 15 minut po 13. Podkręcamy tempo, to już mówiłem. A, wiem, co wam chciałem powiedzieć. Lost Frequencies, słuchajcie, skoro o nim mowa, to chciałem wam powiedzieć, że w piątek graliśmy jego jedną z nowości, bardzo ładną zresztą, Don't Forget About Me. Możecie to usłyszeć w Meloradiu. Ale co jeszcze wam chcę powiedzieć? No to pan Lost się troszkę, że tak powiem, wzruszył, bardzo ładnie podziękował swoim fanom za to, że tak ciepło przyjęli jego muzykę i tak się chłop wzruszył i w ogóle się ucieszył, że aż swój merch wypuścił. Cóż za przypadek.

0: Let Me Forget You. Tak, podkręcamy tempo. 27 minut po 13. Fajna ta nutka. A będzie takich więcej, to możecie być pewni. Na przykład pojawi się... No taka współpraca, której dawno u nas nie było, czyli Will.i.am i Britney Spears, Scream and Shout. Będzie można krzyczeć i krzyczeć. Będzie też Avicii, Yellow Black i Wake Me Up, to na pobudkę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: A cappuccino też za piątkę?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A...
16: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
18: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
19: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
18: Czyli frosty kupiłeś?
19: Prościej się nie da.
20: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosty.

0: Net świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w 4 lokalizacjach salonów BMW Premium Arena. Rabaty do 100 tysięcy złotych, ponad 200 samochodów dostępnych od ręki. W ofercie wyprzedażowej BMW X1 już za 1059 zł netto miesięcznie, BMW X3 już za 1499 zł netto miesięcznie, a BMW X5 już za 349 tysięcy złotych. Zaprasza Premium Arena, Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Nie czekaj, już dziś wybierz swoje nowe BMW w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 100 tysięcy złotych.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.

0: Natalia Dykel i Error. Dlaczego? Co ty zrobiłeś?
1: Adrian, grałem twoim i umarł.
2: No ale dlaczego ty spadłeś tam?
1: No bo myślałem, że jest double jump.
0: Dobra, słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, że na kanale nadawczym możecie zobaczyć, że mamy konsolę w studiu. I
1: bang, bardzo paki, się... paki, paki, hedy lecą.
0: No zaraz padniesz ty, no stary.
1: Spokojnie.
0: A, no i właśnie na tym kanale nadawczym dajcie znać pod zdjęciem z grą, w co mamy zagrać, co mamy dla was sprawdzić, bo my to z radością zrobimy. Także wbijajcie kanał nadawczy na Instagramie, elo tu melo, to jesteśmy my. A już teraz gramy Tobi Romeo, Fly High.

0: Bardzo ładne nagranie o miłości Iben i All of My Love w Meloradiu i 8 minuty do godziny 14. Tak, podkręcamy tempo. No, Iga i Mikołaj w studiu, siemanko.
1: Cześć. Hej.
0: Dużo energii macie.
1: Bardzo dużo, wyspaliśmy się.
0: Mikołaj szczególnie.
2: Bo ja, wiesz co wypiłem przed chwilą. A bez kitu, dupnąłem, można powiedzieć.
0: Dosłownie, nice. Mm-hmm. Nice. To ja dziękuję za dzisiaj, to będzie Prosimy. Bardzo fajny Freak Fight.
3: A już o 14 zagramy.
2: Take Me Back, Kygo i Max McNown. No i z czego Beka?
0: Taki szybki jest.
2: No bo musiałem zerknąć, no.
0: Bardzo dziękuję, trzymajcie się, jutro słyszymy się o 10.
1: Zdrówka,
0: hejka.
3: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
3: Bo nie mam żadnych objawów.
4: Bo nie mam czasu.
5: Bo boję się diagnozy.
6: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
7: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
2: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Codziennie.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Polska Nocka Baletowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
17: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
18: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
17: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
18: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowej, testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
17: Spróbuj koniecznie.
18: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
19: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
0: Po reklamie. Autopromocja.
20: Możesz płacić telefonem, gadać

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak. Autopromocja. Meloradio Łódź.
1: Zbliża się 14. Dorota Wertycka. Służby wyjaśniają, co dokładnie stało się w jednym z mieszkań przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Znaleziono tam ciała 4 osób. Śledczy ustalają, kim są ofiary. Benzyna drożej, diesel będzie tańszy. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł. 11 groszy. Litr oleju napędowego maksymalnie może kosztować 7 zł. 98 groszy. Partnerzy nie ostrzegli nas przed rosyjskim atakiem balistycznym na Kijów, przekazał prezydent Wołodymyr Zełański. Według doniesień mediów Amerykanie grozili wcześniej Ukraińcom, że jeśli ci nie wstrzymają uderzeń na rosyjskie rafinerie, to przestaną się z nimi dzielić informacjami wywiadowczymi. Sukcesy polskich tenisistów Maji Chwalińskiej w singlu w Wuhan i Jana Zielińskiego w deblu w Szanghaju, a na korcie gra właśnie Hubert Hurkacz.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Mikołaj, jestem tak stara jak ty, bolą mnie plecy.
4: Ja śpię na podłodze i mnie nie bolą od tego momentu.
3: Okej.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Ale my dzisiaj nie o symptomach starości, tylko mamy bardzo dużo fajnych rzeczy przygotowanych dla was specjalnie.
2: Tak jest. Będziemy rozmawiać o zbliżającym się święcie, wydarzeniu, dniu, raczej chyba dniu w Polsce. Tak. To jeszcze w Polsce jeszcze nie święto, ale na pewno poruszymy. Będzie święto dla wszystkich fanów transu w dzisiejszym programie.
1: Mamy super gości.
2: Bo będziemy mieli dla was wyjątkowych gości właśnie. No i będziemy też rozmawiać o tym, że dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy.
1: Ja potwierdzam tę teorię. Iga Mikołaj, siemanko, take me back, tak zaczynamy.

0: to Basto, Hold You w Meloradiu. Niedługo będzie Halloween.
1: Tak jest. To jest święto, które, jak wszyscy wiemy, jest złe i trzeba je wyplenić.
0: Tak, tak, tak. Ja dlatego robię imprezę halloweenową, przebieraną na dodatek. No i właśnie duża część sklepów zdecydowała się na to, że trzeba usunąć jakieś zakrwawione noże i tasaki, wiadomo, z powodu ostatnich wydarzeń.
1: Co za przypadek.
0: I już... Nie wiem, no chyba nie będzie Halloween.
1: I no
0: chyba
1: i bardzo dobrze.
0: Pani Edyta miała
1: bardzo
0: rację.
1: Dobrze właśnie.
0: Wiesz?
2: Halloween.
0: No.
1: No właśnie, no. Mówi wam to coś? Rozumiecie to?
0: Znacie angielski? Halloween.

0: Carla Fernandez nam tak ładnie gra. Co jeśli w Meloradiu, we Freak Fajcie? Wiesz, Mikołaj, przydałoby mi się trochę gotówki.
1: Ile razy ja to już słyszałem w swoim życiu z twojej strony? Policzmy, jakbym dostawał złotówkę za każdy razem, bo to bym ci miał z czego pożyczyć.
0: Mi dać w prezencie, jak ja ci mówię, że potrzebuję pieniędzy.
1: Ja też nie mam, ja też potrzebuję.
0: Bo mi się wydaje, że Sandra Dziura, taka tiktokerka, idealnie podsumowała problem wszystkich ludzi na świecie.
1: Trochę tak, no.
0: Posłuchajmy, bo jej się zapytano właśnie o pieniądze.
2: Dlaczego nie masz żadnych oszczędności?
3: Bo wydaję pieniądze po prostu. Jak mam, to wydam.
2: Ale że nie trzymają się ciebie?
3: W ogóle się nie trzymają.
1: Bo to zawsze tak jest, nie? Że idziesz i nagle ci te pieniądze wypadają z kieszeni i o, tam lecą do kasy od razu.
0: Dlatego trzeba płacić gotówką. To jest girl math. Jak płacisz gotówką, to tak jakbyś nic nie wydał, nie? Bo nie znika z konta.
1: Masz rację, no. To jest świetny protip. Słuchajcie, jak chcecie trochę gotówki, no to jest szybka kasa od Meloradia. Aha. Możemy was wspomóc. 200, nawet 500 zł do wzięcia. Wystarczy udać się na meloradio.pl i tam napisać, na co byście wydali te kasę.
0: Ty byś wydał na grę?
1: Na, nie, no już mam grę, już grę kupiłem. To na, dodatek? Na przekąski jakieś.
0: Na przekąski byś wydał. Ja na przykład na macze bym wydała. meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę. Mi się mega w ogóle ta Sandra Dziura spodobała.
2: Dlaczego nie masz żadnych oszczędności?
3: Bo wydaję pieniądze po prostu. Jak mam, to wydam.
2: Ale że nie trzymają się ciebie?
3: W ogóle się nie trzymają.

0: Mikołaj, mój chłopak nie chciał mi odpowiedzieć na pytanie, czy mogę ci je przeczytać? Mhm. Czy jakbym była w śpiączce przez 5 lat i ty byś w 3 roku znalazł sobie dziewczynę, to byś z nią zerwał, jak ja się obudzę? Napisał, co to za pytanie, XD, i niecenzuralne słowo.
1: No ja się zgadzam z tą wypowiedzią generalnie, ale... to w sumie ciekawe pytanie.
0: Prawda?
1: Takie interesujące. Myślę, że nie.
0: Ale nie, nie co?
1: No bym nie zerwał.
0: O! Ale...
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
5: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
4: Dzięki bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Janie, skarpeta na pieniądze.
2: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pan zalecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Polska Nocka Baletowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
18: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet 2. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla Twojego biznesu.
20: O reklamie.

0: Dua Lipa Illusion. Teraz mam pocieszenie dla wszystkich, którzy są po 30 i czują się staro. Dua Lipa po 30 przeszła glow up. Wygląda lepiej niż jak miała 20 parę lat, więc nie przejmujcie się, jak jesteście już tak wiekowi.
1: Ty przecież cały czas ci to powtarzam, ale nie chcesz mi wierzyć.
0: No, to prawda. A propos staroci. Znaczy... Trochę źle to ujęłam.
1: No trochę tak, ponieważ we Włoszech wdowa, która już jest wiekowa,
0: prawda?
1: Postanowiła oddać swoją zabytkową posiadłość. Prawie 2 miliony euro wartości, meble, wspomnienia, 18-wieczne obrazy i to wszystko oddaje lokalnej społeczności.
0: Czyli musimy tam zamieszkać.
1: Tak, ponieważ ona nie ma swoich dzieci, więc stwierdziła, że cała okolica może po jej śmierci korzystać z tego budynku, mogą sobie tam robić jakieś eventy, wziąć ślub na przykład.
0: Gdzie jest haczyk, panie redaktorze? Musi być jakiś.
1: Właśnie nie ma, no. Jest tylko umowa, że przez 90 lat gmina nie może nic zmienić w tym budynku, ani go rozwalić.
0: Czyli imprezy codzienne.
1: Tak.

0: ale my podkręcamy tempo w tym Melo Radio. To Freak Fight, Hard to be Around. Świetnie gramy, zbliża się 15 i to oznacza newsy Melo Radio. Ale co po 15 się u nas wydarzy?
1: Po 15 będziemy mieli dla was wyjątkowych gości. Porozmawiamy sobie o ich muzyce. Wiesz co, chciałem jeszcze do tych newsów wrócić, ale przypomniałem sobie, że w sumie same poważne będą w tej godzinie.
0: Proszę się skupić.
2: A już o 15 zagramy
1: How Does It Feel? Dub Dogs.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
11: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
12: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
11: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek.
18: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
21: Tak, a co?
20: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
21: Już robię drugą.
20: Na komputer.
21: Już biorę pożyczkę.
20: Na co?
21: Na komputer. Moje ty szczęście.
22: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
23: Aliorbank albo nic.
22: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
24: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
25: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
24: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
25: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
24: Spróbuj koniecznie.
25: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
26: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
27: Dochodzi 15. Dorota Wertycka. Mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i wicepremiera, zostanie przesłuchany. 66-latek został zatrzymany w niedzielę we Wrocławiu i przewieziony do Warszawy. 11 osób uznano za zaginione po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. 5 osób uratowano, w tym jedną ze statku, który zatonął. Władze Ukrainy, skąd pochodziła połowa załogi, o atak oskarżają Rosję. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce oszukani metodą na COVID. Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie. Papież Leon XIV przejdzie dziś operację usunięcia guzka z płuca. Watykan przekazał, że papież jest już w poliklinice w Rzymie i pozostanie tam około tygodnia.
28: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i z nami specjalni goście Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska.
1: Cześć.
29: Dzień dobry.
1: Bardzo nam miło tu gościć.
0: Super, to za chwilę przejdziemy do rozmowy.

0: nas bryska, a my mamy tak wspaniałych, ciekawych gości w ogóle. Matt Bukowski właśnie realizuje wejście na antenie Meloradia. Możesz teraz kliknąć tam. No pięknie,
1: perfekcyjnie.
0: No pięknie. Troszkę ścisz Hebel tam drugi, obok, B. Idealnie. Wielkie
2: to niesamowite,
0: brawa.
2: Jak łatwo nam zabrać pracę.
3: Czuję się jak po prostu prawdziwy radiowiec z 10-letnim doświadczeniem.
0: Tak to mniej więcej wygląda. I naszymi gośćmi są Matt Bukowski i Natalia Wojciechowska. Cześć raz jeszcze.
4: Dzień dobry.
3: Cześć.
0: Wy zasłynęliście swoim numerem. To się stało wiralem dosłownie. Grawitacja.
3: No tak, właśnie przez pierwsze parę dni było ponad 2 miliony odsłon na rolkach. My byliśmy po prostu w szoku. Po prostu tak to wrzuciliśmy sobie do neta, zobaczyć co się stanie. No i jesteśmy... Wow.
4: Jesteśmy tu, nie?
2: Grawitacji oczywiście posłuchamy też jeszcze w tej godzinie, ale no musimy wrócić do początków, do waszych początków. Jak wy w ogóle się odnaleźliście ze sobą?
3: No to było tak, że Natalia do mnie napisała na Instagramie, tak troszeczkę nieśmiało, z taką pewną nieśmiałością, tak? Czy zrobimy coś razem? Ja powiedziałem, no oczywiście, bo w ogóle przez mniej więcej 2 ostatnie lata tysiące ludzi nas tagowało wzajemnie na naszych TikTokach, więc musiało do tego dojść w końcu.
0: Okej.
2: Okay. Czyli tak, was przymusili po prostu fani.
3: No to słuchaj.
4: Tak, no bo ja ogólnie właśnie tworzę polski trans. Bardziej tym zasłynęłam na TikToku i tak dalej. No i właśnie z tego, że Matt Bukowski jest bardzo dużym DJ-em transowym właśnie w Polsce, to pomyślałam, że z racji tego, że tak dużo ludzi nas oznacza, to warto było coś razem zrobić. No i Piotrek się zgodził.
0: Świetnie. Słuchajcie, za chwilę porozmawiamy o Tomorrowland i o waszym numerze jeszcze więcej, a tymczasem, drogi DJ-u, zagraj nam kolejny numer.

0: New Vibe Who Dis, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. Mamy dzisiaj super gości, Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska, którzy oczarowali nas swoim najnowszym numerem. Siemanko raz jeszcze.
1: Siemanko.
0: I chcemy z wami porozmawiać o Tomorrowland. Na pewno kojarzycie ten experience.
1: No oczywiście. Nie kojarzyć, nie?
2: Mm-hmm. To jest takie DJ-skie marzenie.
0: No właśnie. Mm-hmm. Czy uważacie, że zagracie kiedyś na Tomorrowland?
3: No właśnie, czy to jest marzenie, czy to jest cel już w tym momencie?
2: To jest jeden z takich moich celów na pewno. Nie jest to proste w ogóle. No, wiadomo, prawda? Ale no, miałem już wiele zagranicznych występów, nawet w ponad 20 krajach mi się udało zagrać, ale ten Tomorrowland to jest właśnie taki trochę święty graal.
0: Okej, okay. A jak u ciebie, Natka, z tymi marzeniami?
1: W moim przypadku ja akurat bardziej tak się skupiam na Polsce i moim marzeniem są takie troszeczkę mniejsze festiwale, jak na razie jakieś tam, znaczy mniejsze, to nie mniejsze Sunrise i tak dalej, to już duże festiwale, nie? Ale w porównaniu do Tomorrowland. Ale co przyszłość przyniesie, to zobaczymy. Tak naprawdę jestem otwarta na wszystko.
3: Czyli jeszcze tak nie wybiegacie daleko myślami do przodu. Na razie się skupiacie na tym, co jest.
1: Ja na razie nie, ale myślę, że Piotrek śmiało
2: No i przede wszystkim robimy piosenkę po polsku, prawda? Robimy, nawet kolejne mamy w planach i mi się wydaje, że właśnie polski rynek ma tutaj duży potencjał, żeby zrobić coś fajnego.
0: Właśnie, my jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o tej muzyce trans, ale to za chwilę. Najpierw absolutny król, czyli Alan Walker, Ava Max i Fade w Meloradiu. We'll be right back.

0: Corey w Molo Radio, Don't Go Breaking My Heart. Tak właśnie podkręcamy tempo we Free Fight'cie i za chwilę podkręcimy je jeszcze bardziej, bo Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska cały czas z nami w studiu i jeszcze w tej godzinie zagramy Grawitację.
1: Czy czujecie ekscytację? O, zrymowałam.
2: O, oczywiście, ekscytacja i wszystkie inne uczucia.
1: I grawitację, dobra, to nie odchodźcie za daleko.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl. Autopromocja.

0: Ty na meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Muzyka i głos. Hey.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Halo. Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
11: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Po reklamie.
1: Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Była Pink, teraz West End. Get this party started. W Meloradiu tak się podkręca tempo, a my tutaj zrobiliśmy taką imprezę z takimi gośćmi. Matt Bukowski, Natalia Wojciechowska. Wiecie, że za moment zagramy Grawitację?
1: Mam nadzieję, że ta piosenka was tak zgrawituje.
0: To jest w sumie trend aktualnie w polskim internecie. I właśnie, czy to jest taki początek nowego ruchu w polskiej muzyce elektronicznej?
1: Tak, mamy nadzieję właśnie, że nasz język jest naprawdę przepiękny i będziemy go więcej wykorzystywać właśnie w muzyce elektronicznej. I żeby to nie było, że to jest disco polo, prawda? Bo takie są też oskarżenia. To jest muzyka bardzo emocjonalna, bardzo taka płynąca, przestrzenna. I ona jest przede wszystkim chyba po to, żeby wywoływać w nas emocje.
2: Tak, zdecydowanie. To jest taka dla nas cudowna nisza do wypełnienia, także może jeszcze następne nawet numery jakieś tam wpadną w naszym wykonaniu, także...
1: No tak, oczywiście. Przede wszystkim mamy tutaj duży taki przekaz. Właśnie chcieliśmy, żeby ta piosenka miała jakieś takie, żeby można było się z nią utożsamić przede wszystkim, czyli treść jest taka, że jesteśmy na przykład po rozstaniu, prawda? I jak to właśnie to powiedzieć? Bo ty głównie wiesz...
2: Także nie chcemy już być z tą osobą, ale ta grawitacja w pewnym sensie właśnie tej osoby przyciąga nas cały czas do niej.
1: Dokładnie, okay. Tak. Więc to jest nasz przekaz i oby się niósł.
3: No to niech się teraz poniesie, zapowiecie, swój własny utwór w Meloradiu.
1: Oczywiście, z tej strony Matt Bukowski
2: i Natalia.
1: I słuchacie utworu Grawitacja na antenie Meloradia.
0: Dajcie głośniej teraz, juhu!

0: Ależ to jest bęgerek. Grawitacja w Meloradiu. Jak emocje, słuchajcie.
1: No super, w ogóle fajnie u was gościć i bardzo dziękuję za tą szansę. W ogóle za granie tej piosenki, za całe zainteresowanie. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni.
2: Tak, dokładnie. To jest niesamowite uczucie, także dziękujemy i do następnego, mam nadzieję.
3: No lecimy... my też mamy nadzieję, czekamy na więcej.
1: I lecimy dalej właśnie z kolejnymi utworami.
0: Trzymamy mocno kciuki, wpadajcie do nas jak najczęściej. Buziaki.
1: Jasne, dzięki.
2: Dzięki.
0: Powodzonka.

0: Boys and Groove Coverage. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu we Freak Fajcie, ale fajnie było u nas teraz, co?
1: Bardzo fajnie. No ja naprawdę goście. Czekam na więcej.
2: A już o 16 zagramy.
1: A jeżeli czekacie na I Like, to zaraz będzie.
0: Tak zwany DJ Daddy, tak o sobie mówi Marlon Hofstadt. Punktualnie.
1: Z tym Daddym.
0: O 16 to moje ulubione słowo.
1: Masakra.
0: Zaraz po wypłacie.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyścią.

0: wartościami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Netto przedstawia.
2: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mniej! Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
4: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w czterech lokalizacjach salonów BMW Premium Arena. Rabaty do 100 tysięcy złotych, ponad 200 samochodów dostępnych od ręki. W ofercie wyprzedażowej BMW X1 już za 1059 zł netto miesięcznie, BMW X3 już za 1499 zł netto miesięcznie, a BMW X5 już za 349 tysięcy złotych. Zaprasza Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Nie czekaj, już dziś wybierz swoje nowe BMW w ofercie wyprzedażowej z rabatami do 100 tysięcy złotych.
8: Cześć, tu Baza!
9: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
10: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
11: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
2: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
1: Ciężka?
2: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
1: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
2: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
1: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.

0: 10% bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Co jest grane w Łodzi?
2: Urszula Miszczak, zapraszam. Najlepsi artyści premierowe skecze, czyli Polska Noc Kabaretowa w sobotę w Atlas Arenie w Łodzi. Wystąpi 7 mistrzów polskiego humoru. Kabarety Nowaki, Skeczów Męczących, Smile, Moralnego Niepokoju, a także Igor Kwiatkowski i Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi Kabaret K2, który zadba o to, by śmiechu nie zabrakło. Myślę, że dobrze będziecie się bawić także oglądając Klaps 50 twarzy Greya. Spektakl z błyskotliwym humorem, porywającymi piosenkami i oszałamiającym Mateuszem Damięckim. Czeka Was 140 minut śmiechu 19 października w Teatrze Wielkim w Łodzi. Spójrzmy jeszcze do repertuaru kina Helios. W nim m.in. amerykański thriller przygodowy W sercu dziczy z Bradem Pittem. I choć gra on główną rolę, to wielu uważa, że cały film skradł czworonożny aktor, pies o imieniu Uber, który wcielił się w rolę Odina.
0: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Zbliża się 16. Dorota Wartycka. To 6. dzień głodówki. Prowadzą ją związkowcy w szpitalu w Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która restrukturyzuje placówkę zadłużoną na ponad 200 milionów złotych. Płynie do nas mniej tanich paczek z Chin. Od lipca doliczana jest do nich dodatkowa opłata 3 euro. Od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna stawka w wysokości 2 euro od paczki. Złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta jest możliwe. Taką opinię wydała Komisja Wenecka. Chodzi o czwórkę sędziów wybranych przez Sejm w marcu, którzy nie dostali zaproszenia od prezydenta na ślubowanie, oraz sędziego wybranego we wrześniu. A teraz najnowsze dane o tym, ile śpimy w dni pracujące. Przeciętnie Polacy śpią 7 godzin i 4 minuty, w dni wolne 7 godzin i 39 minut. To wynik badania CBOS-u.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: 16, słuchacie Freak Fightu, nie mów do mnie teraz.
6: Ale o co ci chodzi?
5: Mogłabym ci
6: ja
5: tak
6: się
5: powiedzieć.
6: Obrażam teraz.
5: Nie, to ja się obrażam.
6: To ja się obrażam.
5: To jesteś
6: ja
5: bokiem?
6: Już jestem obrażony, już za późno.
5: Boty się obrażają, o tym pogadamy za chwilę.

0: Weekend, no jeszcze chwilę. Chociaż w Meloradiu mamy taki weekend codziennie. Sztuczna inteligencja może się obrazić i teraz aplauz dla mnie, bo ja zawsze mówię proszę, dziękuję,
1: brawo.
0: Pomóż mi.
1: Jak maszyny powstaną przeciwko nam, to ciebie oszczędzą akurat.
0: Jej!
1: I właśnie chyba ktoś się boi takiego scenariusza ze Skynetem, ponieważ jedna z firm, która stoi za jednym z największych modeli, postanowiła wprowadzić do swojego regulaminu zakaz uporczywego i bezcelowego obrażania modeli.
0: No słusznie, one też mają uczucia, tak?
1: Tak?
0: Tak?
1: Tak?
0: No nie wiem.
1: Czyli zaczęło się. Zaczyna się. Już zaraz się zacznie.

0: Smolasty, Trips i piosenka o oczach.
1: Tak, o dużych oczach, jak znaki drogowe.
0: Pięknie.
1: Była taka akcja, że sędziowie polscy ukradli taki znak drogowy.
0: Bawisz i uczysz.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: Mikołaj aż nie może z wrażenia, że my rozdajemy te pieniądze.
1: Kocham ten moment, kiedy możemy komuś wręczyć gotówkę prosto do ich rąk. A właściwie do jego ręki, bo dzwonimy do Wojtka w tym momencie, który ma 5 sygnałów na to, żeby od nas odebrać telefon.
0: Wojtuś, nie rób nam tego, my bardzo czekamy i bardzo cię prosimy, żebyś jednak odebrał ten telefon. Szybka kasa od Meloradia, no chłopie.
1: Już 3 za nami, zbliżamy się bardzo niebezpiecznie do 4.
0: Zestresowałam się. O, Wojtek, cześć, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Dzień dobry.
0: Co robisz?
3: Wyszedłem z pracy właśnie.
0: Super. Świetne.
1: Dobrze się składa, ponieważ byłeś na meloradio.pl i po pracy możesz teraz zrobić sobie bardzo ważny przystanek. Powiedz, na co byś wydał kasę, szybką kasę od Melo.
3: Na pluszaka, krecika.
0: A dlaczego na krecika?
3: No bo to jest pamiątka z dzieciństwa, by była tyle, co ja godzin spędziłem na bajce, krecik za małego. To jest niezliczone. Do teraz uwielbiam do niej wracać. Przypominają się czasy, jak po prostu no, świat wyglądał zupełnie inaczej niż teraz. Nie trzeba było zasuwać do tej pracy codziennie rano.
1: Oj tak, oj tak.
3: Ale no, niestety, dorosłość.
1: Ahoj, Wojtek, 200 lecą do ciebie.
3: Super.
0: No i pięknie.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Colors, Prima Donna. Wysyłacie nam różne głosówki, to jest mega miłe, chociaż wydaje nam się, że słuchaczka pomyliła stacje radiowe.
1: To chyba było do twojego byłego.
0: Mogło tak być, bo głosówka brzmi tak, nie zadaliśmy żadnego pytania.
2: Aha. Witajcie, ja mam dzisiaj dzień na tak. A dlaczego? Wracam z pracy, idę do domu, zjem obiad, który już na mnie czeka i nic nie robię. Żyć nie umierać.
0: Oj tak.
1: Zazdro.
0: Zazdro. No. Może to jest zaproszenie, że my też możemy iść na ten obiad.
1: Dobra, no to wpraszamy się.
0: Wyślij adres.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
19: Panie Pascalu,
14: tak?
19: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
19: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Polska Nocka Baletowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
20: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
21: Tato, znalazłeś już nasze nowe mieszkanie?
22: Jeszcze nie. Porównuję oferty.
21: To zobacz Atal!
22: W hipotecznej park od Atal możesz zyskać nawet 1500 zł rabatu za metr kwadratowy. A wybrane mieszkania kupisz już od 8450 zł za metr. Świetna lokalizacja w pobliżu manufaktury i prywatny park na terenie osiedla.
23: A, widzę, że dobrze się przygotowałeś.
21: No pewnie. Pokój też już wybrałem.
22: Zamieszkaj w hipotecznej park od Atal. Szczegóły na hipotecznapark.pl.
24: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
25: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max & Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max & Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
28: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
29: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
30: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Nie mogę cię zapomnieć. Ciekawe, ile osób musi sobie to powtarzać, jak jest na imprezie na przykład. Taką mantrę.
1: Ja nie mogę zapamiętać ludzi na imprezie, jak
0: też nie poznaję,
1: to jest mój problem.
0: To jest
1: ja mam w drugą
0: problem.
1: Stronę.
0: Też spory problem mają francuskie sklepy, ponieważ był cyberatak na lodówki i zamrażarki.
1: No tak, 300 sklepów różnych sieci zostało trafione tym atakiem hakerskim. 270 tysięcy euro straty. No i niestety bardzo dużo jedzenia, które trzeba teraz wyrzucić.
0: To jest mega niefajne, że tyle jedzenia. Bo trzeba było po prostu zadzwonić do nas, my byśmy z Mikołajem to zjedli.
1: Tak, ja bym opałaszował jakąś taką lodóweczkę, jakby było
0: fromage?
1: Mięska, nie, jakieś salami, coś takiego.
0: Omelette du fromage.
1: Omelette du fromage. No ciekawe, kiedy będą teraz wychodzić na ulicę i podpalać samochody.

0: Confession James Hype.
1: A już o 17:00 zagramy
2: Another Talk to You.
0: Nie nudzi nam się ten kawałek i zagramy wam go punktualnie o 17:00.
2: Bo kiedy inni grają,
0: to my już podkręcamy tempo.
1: Autopromocja.
3: Co tam studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
4: Do zakuwania w nocy?
3: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami...
1: Idę w Melo.
3: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.
4: Chodźcie w Melo razem ze mną od poniedziałku do czwartku po 18:00.
3: Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390.

0: 10 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji? Stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: O, pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
16: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Łodzi?
1: Urszula Miszczak, zapraszam. Halloweenowa parada przejdzie 31 października Piotrkowską w Łodzi. Pochód prowadzony przez Jokera wyruszy z pasażu Schillera i dotrze aż do manufaktury, gdzie odbędzie się finał wydarzenia, halloweenowy taniec i dyskoteka. A dziś może skusicie się na wyjście do kina w repertuarze thriller Verity Coraz większy mrok. To wciągająca opowieść o małżeństwie, obsesji i manipulacji, w której trudno oddzielić fikcję od rzeczywistości. Obsada znakomita, w niej m.in. Anne Hathaway i Dakota Johnson. Seans o 20.00 w łódzkim kinie Helios. Rozpoczęło się odliczanie do Audio River 2027 Łódź. Jeden z najważniejszych festiwali muzyki elektronicznej w Europie potrwa od 9 do 11 lipca. Warto zaznaczyć w kalendarzu. Przez 3 dni łódzkie Błonia ponownie będą gościć miłośników muzyki elektronicznej z Polski i zagranicy.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Zbliża się 17. Dorota Wartycka. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła do tej pory policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. 11 osób jest zaginionych po atakach dronów na 2 statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Jeden zatonął, uratowano jednego członka załogi. Drugi statek należał do ukraińskiego armatora, a wszystkich marynarzy ewakuowano do portu w Warnie. Licealiści we Francji wciąż protestują. W podparyskim Saint-Denis do manifestantów dołączyła szwedzka aktywistka ekologiczna Greta Thunberg. Zamkniętych jest dziś około 200 szkół. Protestujący domagają się większych pieniędzy na edukację. Nie 21, a 20 października nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta zaprzysiężenie odbędzie się o 18.30.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Mamy 17, słuchacie Freak Fightu. Co mówimy w korku na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
5: Wiele rzeczy można powiedzieć. WhatsApp Meloradia, tam się kierujcie. Odnośnik na meloradio.pl.
4: Ja wiem, co ty byś chciał powiedzieć, a z tobą wielokrotnie jeździłam.
5: To prawda. Ja jestem dosyć niespokojnym kierowcą.
4: Co mówimy w korku na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: mówimy w korku na literę K?
1: King of my castle.
0: Pięknie.
1: To jest taka propozycja, ale wy możecie mieć lepsze oczywiście. WhatsApp Meloradio, tam się kierujcie. Odnośnik na meloradio.pl. Co mówimy w korku na literę K?

0: Lejlo, Tiesto w Meloradiu. Co mówimy w korku na literę K? Czekamy na głosówki od was, które nagrywacie na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl i mamy głosówkę od Ewy.
1: Na literę K w korku można powiedzieć kurwki.
0: Ojojojojojojojoj.
2: To bardzo, tak jak ja mówię, bardzo podobnie.
0: No jest też tekstówka. Ja mówię bardzo często kura przez W, Iza.
2: W sensie wura.
0: Tak.
2: Wura, skóra i komura, wiadomo.
0: To mówimy w korku na literę K, to jest nasze pytanie. Głosówki nagrywacie na WhatsAppie Meloradia, meloradio.pl.

0: Tell Me, Alchemist Project. Jeżeli jedziecie teraz autem, to wam współczujemy i wysyłamy dużo miłości i buziaków, dlatego sprawdzamy, co można powiedzieć w korku na literę K.
1: Mamy masę głosówek.
2: Mój syn jak był malutki i siedział z tyłu w foteliku, kiedy jeździłam samochodem i wyrywały mi się różnego rodzaju słowa na K, zaczął krzyczeć za moimi plecami: kurdulki!
0: Kurdulki!
1: Kurdulki na drogach są, to słodkie.
0: Słodkie, mamy też Paulinę.
3: W korku na literę K mówię: kocham korki.
0: Jasne, nie wierzę. To może Piotrula?
4: Kocham korki, droższe kursy przez to stanie w nich. Pozdro dla wszystkich taksówkarzy i muszących w nich stać. W sensie w tych korkach, pozdro.
1: Czyli tak jest jakaś grupa społeczna, którą cieszą te korki.
0: Dobrze wiedzieć, bo trzeba odnaleźć we wszystkim przyjemność.
1: Tak jest.
0: Czekamy na głosówki od was. Co można powiedzieć w korku na literę K? WhatsApp Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Before the Wave, Melo Radio. Co mówimy w korku na literę K? Paulala.
1: Gdy stoimy w korku, możemy powiedzieć kurczę pieczone.
2: W ogóle jaka tu jest kultura na tym naszym WhatsAppie Meloradia. Jak tutaj nikt nie przeklina, wszyscy się ładnie wypowiadają w tym korku.
0: Jesteśmy z was dumni.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Grę piłkarską na konsolę.
6: A ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
5: Super, dzięki bardzo.
4: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Panie Pascalu.
12: Tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Media Expert.
15: 97, 98, 99, 100.
16: Co robisz?
15: Liczę.
16: Co liczysz?
15: Jak dużo zyskamy na wyprzedaży rocznika w BMW Premium Arena? Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w salonach Premium Arena, w której zyskujesz nawet 100 tysięcy złotych. Który z 200 samochodów dostępnych od ręki będzie twój? BMW X1 za 1059 zł netto miesięcznie? BMW X3 za 1499 zł netto miesięcznie? A może BMW X5 już za 349 tysięcy złotych?
16: Zaprasza Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub na www.premiumarena.pl.
17: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
18: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
19: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
9: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w Stylu Włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona mołdawskie na wagę 5,99 za kilogram oraz pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
21: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

0: Jax Jones, Ray, You Don't Know Me w Meloradiu, ale się rozgadali nasi słuchacze. I to jest super, bo my sprawdzamy, co można powiedzieć w korku.
1: Tak, na literę K.
0: Przemek?
2: Ja mam z tej strony Przemo. Stojąc w korku, powiedziałbym, kurczę, kawy bym się teraz napił.
1: O! To jest niebezpieczne. Co jak się siku zachce?
0: No to butelka. Nie, nie. Klaudia.
3: Kurde, no w końcu mogę odpocząć.
0: Nie powiedział nikt nigdy.
1: No właśnie.
0: Mamy też taką głosówkę.
4: Ja właśnie w nim stoję i jest katastrofa.
0: Aj.
1: No to życzymy wam szerokości, żebyście do domu dotarli szybko.

0: Mikołaj,
1: tak?
0: Ja bym chciał, żebyś powiedział na antenie to, co powiedziałeś mi 2 sekundy temu.
1: Nie mogę.
2: A co to było?
1: No nie mogę.
0: A dlaczego?
1: No nie mogę.
0: A dlaczego?
1: No nie mogę.
0: Chyba nie dogadamy się, to mi się tak wydaje.
2: No powiedz.
1: No nie mogę, dosłownie nie
0: jeden.
1: Mogę.
2: A było to brzydkie słowo?
1: No takie na D i kończące się na pa.
2: To chyba okej.
0: I w środku z samogłoską.
1: Tak.
0: I powiedział mi to 3 razy. I nie wiem w jakim kontekście.
2: Co byś chciała, Tolka?
1: Sprawdzałem, czy na pewno nie słyszysz.
0: A to słyszałem akurat. I słyszę też to, że po 18 idziemy w Melo i będzie fajnie.
1: No ta.
2: Będzie najlepiej.
0: O, dziękuję. Cóż za komplement. Iga, komplement ciebie jest zawsze złotem, muszę ci powiedzieć.
2: Bardzo w ogóle ci dziękuję. Też.
3: A już o 18 zagramy
0: Fast Boy Music.
2: No sobie podziękowaliśmy, tak?
0: Jak komplementy też. To tylko od Igi. One tak. Są najbardziej wartościowe.
2: Dziękuję, bo na przykład Mikołaj nie podziela tej opinii, bo mówi, że go obrażam, jak daję komplementy.
1: No to strasznie mnie dzisiaj tak skomplementowałaś, że obrażam się.

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na alior.bank.pl. Alior Bank.
8: Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji? Stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18.

0: Meloreați-o uci. Słuchaj na 104.5 FM.
1: Zbliża się 18. Dorota Wertycka. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej trafili w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Na godzinę zamknięte zostało lotnisko w Norymberdze, po tym gdy samolot lecący z Korfu nadał sygnał alarmowy oznaczający uprowadzenie. Policja nie stwierdziła zagrożenia, a śledczy podejrzewają uszkodzoną radiostację. Benzyna drożej, diesel taniej. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł 11 groszy. Litr oleju napędowego maksymalnie może kosztować 7 zł i 98 groszy. Organizacje z 16 krajów Unii chcą, by natura mogła mieć osobowość prawną i by dzięki temu można ją było lepiej chronić. Można się już podpisywać pod skierowaną do Komisji Europejskiej inicjatywą w tej sprawie. Potrzeba co najmniej 1 000 000 podpisów.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Idę w Melo.
2: Słuchajcie, nie wiem jak u was, ale u mnie dość mocno szalony wtorek, więc trochę szaleństwa też wpuszczę wam w głośniki i słuchawki. Fastboy i Music Sounds. Od tych pozytywnych wariatów sobie rozpoczniemy, a dalej to będzie tylko lepiej. Obiecuję. Tu Pychu, siemano, 18 na zegarach.

to Lost Frequencies i Marii Fraus w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 18:18 na zegarach, a ja za chwilę będę chciał was wyciągnąć na bardzo fajną imprezę. Nie.

No mi się zawsze cieplej na serduszku robi, jak tylko słyszę ten numer. To Uniting Nations i Out of Touch w Meloradiu, 18.17 na zegarach, a jak najlepsze wydarzenia muzyki elektronicznej, no to oczywiście my mamy na nie wlotki. No i tak się składa, że już 16 października, to w ten piątek, w warszawskiej progresji zagra Hilo, czyli trochę takie alter ego Olivera Heldensa, no znacie go z wielu hitów na antenie Meloradia, no między innymi Out of Love, jego gramy. No a wiem, że też jest wielu z was, którzy chcieliby się tam pojawić i zobaczyć tego gościa na żywo. No i dobrze się składa, bo mamy dwie podwójne wlotki na to wydarzenie. Jeśli chcecie je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i tam dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać. Czekam na odpowiedzi, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Wbijajcie, bo możecie mieć naprawdę fajny piątkowy wieczór totalnie za free. To wszystko dzięki nam.

0: To Avalon w Melo Radio. Jeszcze pachnie nowością ten numer, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. No a szczególnie wieczorami. Tych nowości gramy wam całkiem sporo. 25 minut po 18. Za chwilę za to polecimy klasykiem. Będą Calvi i Remi z ich kultowym Explosion, ale powiem wam też, czego nie robić, jeśli jedziecie autobusem. Melo Radio!
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochrony LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Dużo dobrego.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto. Dużo dobrego.
14: Za mniej.
16: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
17: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
21: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
22: 97, 98, 99, 100.
23: Co robisz?
22: Liczę.
23: Co liczysz?
22: Jak dużo zyskamy na wyprzedaży rocznika w BMW Premium Arena. Ruszyła największa wyprzedaż samochodów BMW w salonach Premium Arena, w której zyskujesz nawet 100 000 zł. Który z 200 samochodów dostępnych od ręki będzie twój? BMW X1 za za 1059 zł netto miesięcznie, BMW X3 za 1499 zł netto miesięcznie, a może BMW X5 już za 349 tysięcy zł.
0: Zaprasza Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub na www.premiumarena.pl.
7: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
23: Adamet. Z pasji do rozwoju.
24: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1

Don't Say Goodbye. No ja baj nie mówię, mówię siemano, pychu z tej strony. Słuchacie Melo Radio, 18 minut do 19. Tego nie przewozimy w komunikacji miejskiej. Słuchajcie, nie róbcie jak jeden ziomek we Wrocławiu. Jak czytam, wprowadził do autobusu elektryczny monocykl. A ten się nagle odpalił, zadymił cały autobus, spowodował w ogóle wiele szkód. No ale na szczęście nikomu się nic nie stało, choć sytuacja, przyznacie, dość nietypowa. No i tak sobie pomyślałem, że człowiek chciałby choć moment spokoju, siada sobie do autobusu, a nawet tam dymy. Eleanor i Back to Yours. To nowość na antenie Melo Radia. I've been fighting.

0: One with the Wolves i Robin Schulz. Fajnie gramy do powrotu z pracy, co nie? A może gdzieś w drodze na zakupy nasza playka jest niezawodna. No zresztą posłuchajcie, co będzie za moment, bo 19 się zbliża.
1: A już o 19 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał. Ten numer punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my gramy.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ zaraz do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
1: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
11: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Idę w melo. No i cyk, mamy 19, a my za moment rozpoczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu. No ale wcześniej gramy Gipsy PZ, ich karnawał, to na początek. Tu Pychu, siemano.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Everlasting of Mello, Armin van Buuren i Sasha. 19.08 na zegarach, słuchacie Mello Radio, no i to czas rozpocząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady jak zawsze, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, no a wy próbujecie zgadnąć, co mam w głowie. I dziś myślę o miejscu. Nie najlepiej jest, jak często to miejsce odwiedzamy, choć w sumie to nic za to nie płacimy. Za to, że tam jesteśmy. 321-321-777. Ten numer telefonu za chwilę wam się przyda, żeby dzwonić i zgadywać. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, a skiety Mello Radio są do zdobycia za poprawną odpowiedź.

0: Neptunica i What If. To jest właśnie Melo Radio. 19:19 na zegarach. O czym myśli? No i to jest ten moment, żebyśmy rozpoczęli sobie na dobre naszą zabawę O czym myśli Pychu? Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o miejscu, nie najlepiej, jakie często odwiedzamy, choć w sumie no nie płacimy za to, że tam jesteśmy. No to czekam na wasze propozycje, 321-321-777. Słyszę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, Konrad mówi.
0: No to Kondziu, dawaj, o czym myśli Pychu?
1: Czy to przychodnia?
0: Nie, ale jesteśmy bardzo blisko tej dobrej odpowiedzi. Halo, jak masz na imię?
2: Ona Kasia, już odchodzę od radia, powiedzieć przeżyć.
0: O, cudownie. No to o czym myśli Pychu?
2: No jeśli tam niedobrze jak jesteśmy i nie musimy płacić, to ja myślę, że u teściowej.
0: Ale wy mnie rozbrajacie waszą kreatywnością. Zapiszę sobie tę odpowiedź na następny raz, ale niestety nie to Kasia dzisiaj.
2: Okay.
0: Ale wybaczysz mi, dobra? Wspaniale, Kasia się rozłączyła. Nie wiem, czy to oznacza, że dała mi kosza, czy że mnie już nie lubi, no ale dobra, spróbujemy tutaj. Halo, jak masz na imię?
3: Halo.
0: Tutaj, tutaj chyba się nie dogadamy. No to odbieram tu. Halo, jak masz na imię? Halo. Tutaj też nie słyszę. Słuchajcie, odchodźcie od radia, jak dzwonicie, bo wtedy będziemy się dużo lepiej słyszeć. Halo, jak masz na imię? Michał, no to o czym myśli Pychu?
4: Olympiście.
0: Też dobry strzał, ale nie o to chodzi. Chodzi o coś bardziej ogólnego. No ta przychodnia była blisko. To jest coś większego niż przychodnia. Jeżeli chodzi o to, ile miejsca właśnie taki budynek zajmuje. No to co? Runda druga, w nią gramy już za moment. O czym myśli Pychu?

0: Ordinary, E. Laurent, Let Me Forget You. O czym A my wracamy do naszej zabawy O czym myśli Pychu. Słuchajcie, dziś myślę o miejscu. Nie najlepiej jest, jak często je odwiedzamy, choć nie płacimy tam w sumie za pobyt. Nie chodzi o przychodnie, nie chodzi o obiad u teściowej. To nie są dobre strzały, ale czekam na kolejne. 321-321-777. No ta przychodnia to była naprawdę blisko. No i już bardziej podpowiedzieć nie mogę. Chodzi o taki troszkę większy budynek od przychodni, no, do którego, no ja jeszcze bardziej podpowiem. No, chodzimy jak jest już dość źle z naszym zdrowiem. No to czekam na poprawną odpowiedź. 321-321-777. To jest ten numer telefonu, pod który dzwonicie, no i próbujecie trafić, a ja czekam, aż jedna z moich dwóch lampek się zaświeci i to się właśnie wydarzyło. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, cześć, Karol.
0: Karol, no to o czym myśli Pychu?
1: O szpitalu.
0: No dokładnie, no nie fajnie jak się tam trafi, nie?
1: No nie do końca.
0: No i chyba,
1: nie jestem dobrze.
0: Chyba, że w naszym kraju jest się pewnym lekarzem, to wtedy można wiele zarobić. Dobra, nie powiedziałem tego, słuchajcie. Karol, w tym momencie z KTML Radio trafiają do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
2: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Reklama.
3: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
4: Chyba rurka.
3: A, no faktycznie.
4: No.
5: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Polska Nocka Baretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety Polska Nocka Baretowa.
2: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
5: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Nadciąga Festiwal Ad 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
11: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
12: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
11: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
12: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
11: Spróbuj koniecznie.
12: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
13: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Korek.

Oj, widzę, jak wam się głowa buja za kółkami waszych aut i palce stukają o kierownicę. Ale co się dziwić? W końcu to Beat Freaks w Mela. Somebody's watching me. 20 minut do 20. Pychu z tej strony. Siemano. Uważajcie, gdzie parkujecie. Tak a propos jazdy autem. No bo niektórym do głowy różne pomysły przychodzą. Nieprzesadnie mądre. Na przykład czytam, że pani w Legnicy nie stanęła jak wielu innych między rogatkami, tak o, nie wiadomo po co. Stwierdziła, że dosłownie pod nimi zaparkuje. Więc stanęła na trochę dłużej. No bo jak tłumaczyła, spieszyła się. Więc jak czasem poczujecie się głupio, to pomyślcie sobie, że ta babka to zrobiła i jeszcze uznała wtedy, że to jest dobry pomysł. Lost Frequencies, jego zupełna nowość. Mega przyjemna. Don't forget about me.

0: 2009 rok, ale to był piękny czas dla muzyki na świecie. Lady Gaga między innymi, jej wielkie hity. Powoli Rihanna już wchodziła do świata muzycznego, ale też nuciliśmy właśnie ten numer. Number One. To Team G, Strider i End Up w Mela Radio. Jeszcze przed 20 ona za chwilę wybije.
1: A już o 20 zagramy.
0: Eli Aux i Lavinia Reasons. Ten numer punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
1: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Melo Radio.

słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon już dziś. Sprawdź www.daikin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji.

0: Tworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
2: Polska Nocka Baletowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Masz pomysł na biznes? Świetnie. Atal ma dla niego adres, a nawet dwa. W inwestycjach Atal Aura przy ulicy Telefonicznej oraz Nowe Miasto Polesie przy ulicy Pienistej w Łodzi dostępne są lokale usługowe na sprzedaż już od 6990 zł netto za metr kwadratowy. Sklep, biuro, usługi? A może inwestycja? Ty masz pomysł? Atal daje mu przestrzeń. Wybierz lokal dopasowany do swoich planów. Sprawdź ofertę w biurze sprzedaży Atal lub na atal.pl. Atal. Dobry adres dla twojego biznesu.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Melo.
1: No i mamy 20, a ja w tej godzinie powiem wam, w jakim stanie są polskie drogi. Ale wcześniej zagramy, bo nasza playlista jest w stanie doskonałym. Ila Jauks i Lawinia. Ich Reasons na początek, za chwilę Minelli, jej Ram Pam Pam, będzie fajnie. Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.

Turn the Lights Off, to Justa i Jackstyle w Melo. 14 minut po 20, za chwilę Kizę i Bledka wlecą z numerem 100 BPM. Luksus kosztuje. O tym dowiedział się właściciel pewnego bardzo drogiego auta. Zaczyna się jego nazwa na Mac, kończy na N. No i gość, który takie auto posiada, pojechał nim jedną z gminnych dróg w Polsce. No i teraz ta gmina, po której jechał, musi się dorzucić 450 tysięcy złotych do odszkodowania. Bo samochód wjechał w dziurę i się uszkodził. Ocenie styknęło, no i z hajsu gminy musieli mu oddać, no bo jechał wolno i przepisowo i to przez stan drogi było uszkodzenie. No to niech teraz wjedzie do jakiegokolwiek z polskich miast. Szczególnie gdzieś, gdzie obok są remonty. To zostanie milionerem w 5 sekund.

No i możemy się poczuć jak w piątkową noc. Can't fight this feeling. Sophie Elise Baxter i Junior Caldera w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 20:27, a pamiętajcie, że piątkowe wieczory i noc, tak samo jak i sobotnia zresztą, to dobre melo w Mela Radio. Prawdziwe dobre melo, no i sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Bardzo zapraszamy was do tego, żebyście byli razem z nami wtedy i słuchali, no między innymi sety od gościa, którego nowość zagram za moment, czyli Tiesto. On w piątki od 22:00. Tiesto i Hard to be Around.

Lose Control to Meduza i Becky Hill w Meloradiu. 19 minut do 21 nam zostało, a wielkie emocje mamy nad polskim morzem w Gdańsku, no bo nasze dziewczyny, nasze reprezentantki Polski walczą o awans do drugiej rundy baraży o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbędą się w przyszłym roku w Brazylii. No i bardzo zacięte mecze prowadzą z damską reprezentacją Belgii. No i doszło nawet do rzutów karnych, no bo w dwóch meczu było 3-3, no i na razie, jeżeli chodzi o rzuty karne, no to prowadzimy, zaraz się okaże, czy awansujemy do tej drugiej rundy barażów. Oczywiście wszyscy trzymamy bardzo mocno kciuki. Mopi i Just a Little Bit More, tak się nazywa ten numer, który już teraz poleci na antenie Meloradia. To zupełna nowość.

0: Topic i A7S to Breaking Me w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, jeszcze przed 21. Ta za moment wybije.
1: A już o 21 zagramy
0: Alok Z by Portugal The Man. Ich Dive Into The Ocean na początek 21 zagra punktualnie o pełnej wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. Idę w Melo.
5: No i mamy 21 punktualnie na zgarach. Trwają mecze Ligi Mistrzów. Będziemy w tej godzinie na pewno patrzeć, co dzieje się na europejskich boiskach, ale wcześniej Alex Z by Portugal The Man. Tu Pychu, siemano.

Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 21:14 na zegarach, a to oznacza, że kolejne mecze Ligi Mistrzów się rozpoczęły 14 minut temu. Już dziś między innymi sensacyjnie trochę. Sabach Baku pokonało Slavię Praga. No gol na 2-0 to jest coś, co koniecznie muszą obejrzeć wszyscy fani futbolu, bo taka parodia jak ta, oj, to często się nie zdarza. Ale teraz zaczęły się kolejne spotkania. Galatasaray gra z FC Barceloną, między innymi, no i tutaj 0-0. Atletico Madryt z Manchesterem United prowadzi 1-0. W meczach, w których już padły gole. Viking prowadzi z Bayernem 1-0 i to chyba duże zaskoczenie. A Villarreal przegrywa 0-1 z Napoli. W większości tych meczów 14 minuta właśnie się rozpoczęła. To za kogo trzymacie kciuki? Dajcie mi znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Mozzyman i Joe Clear to Underneath the Blue w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 21:29 i informacja sprzed chwili. Słuchajcie, Gimper się oświadczył. Tomasz Gimper Działowy wręczył pierścionek. Jego ukochana powiedziała tak. No i to wszystko rozegrało się naprawdę w pięknych okolicznościach. No bo jak czytam właśnie na Instagramie u Gimpera, na Broadwayu, po musicalu Hamilton. Bardzo polecam, więc jeżeli wam się nudzi, to możecie sobie polecieć.

0: modelki w Melo. Minuty do 22:00. Każdy twój ruch za nami. Nawy pamiętajcie o tym, że 200 są do zgarnięcia. Możecie dostać taką szybką kasę od Meloradia. Na co tylko chcecie. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, no i tam dacie nam znać, na co byście chcieli takie pieniądze wydać. To zrobiła jakiś czas już temu Anita. No i posłuchajcie, na co ona przeznaczy swoje 200.
1: Na podwójną randkę z koleżanką i kolegą.
0: No, więc jak widzicie, pomysły mogą być naprawdę różne. Ogranicza was tylko kreatywność, a wiem, że macie ją ogromną. I macie też masę pomysłów na to, na co wydać takie luźne 200, które o tym Meloradio totalnie za free od ręki możecie dostać. Wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie. A to Sigala i James Arthur i ich hit Lasting Lover w Meloradio.

kto przegapił tę nowość, no to warto nadrobić zaległości. Caught Up, tak się ono nazywa, to Marlon Hofstadt i David Guetta. Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradiu, więc takich brzmień wieczorową porą zabraknąć nie może. A tak a propos wieczorowej pory, to 22 za moment.

bilety na najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Skoda Bednarek właśnie ruszyła. Wybierz swoją nową Skodę spośród ponad 250 samochodów dostępnych od ręki i zyskaj korzyść nawet do 37 tysięcy złotych. Do tego kredyt 0%, leasing 100% oraz promocyjny najem all inclusive z serwisem i ubezpieczeniem w cenie. A jeśli nie znajdziesz idealnej konfiguracji? Stwórz własną i nadal skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2026. Zapraszają Skoda Bednarek Łódź, ulica Szczecińska 38A oraz Skoda Bednarek Dobroń, ulica Wrocławska 18. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po reklamie.

Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: dawką kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Ruszyła największa wyprzedaż samochodów z rocznika 2026 w salonach grupy Bednarek. Ponad 400 samochodów dostępnych od ręki. Rabaty do 53 tysięcy złotych. Już dziś wybierz swoją Skodę Seata, Cuprę lub Volkswagena z rabatami do 53 tysięcy złotych. Zaprasza grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wybierz swój samochód z wyprzedaży rocznika 2026 na bednarek.com.pl. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 Marek.
1: Renault. Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
0: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Renault.
1: Samochody dostawcze Renault wspierają Twój biznes od ponad 100 lat. Szeroka gama zabudów Renault odpowiada na potrzeby wielu branż. Ciesz się krótkim czasem realizacji zamówienia i wyższą wartością rezydualną. Renault Master. Najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Polsce. Dostępny w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaspol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
3: Po reklamie. Autopromocja. Wybijaj